0: Resort finansów zapowiada wygaszenie pakietu paliwowego. Idzie duża zmiana w pogodzie już w tym tygodniu. Ukraina coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza i zarazem radnego do tej pory z KO. Wczoraj zrezygnował z członkostwa w partii. W stołecznym szpitalu południowym ruszył już zarządzany przez miasto audyt. W zeszłym roku Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w szpitalu południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby sprawdził, jak lekarz mógł łączyć wielogodzinne dyżury z pracą radnego i występami w mediach, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
1: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
0: Za to grozi nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu.
2: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: Po powrocie do Polski prezydent ma spotkać się z szefem MONU. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
3: Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
0: 54% Polaków jest za płaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić VAT-u. Prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. Jak będzie według długoterminowych prognoz?
4: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą.
0: Zapowiadał specjalnie dla nas synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: Rock Radio.
6: To dopiero początek porannego szczytu na ulicach Warszawy. Dzisiaj przygotujcie się na większe utrudnienia w rejonie ulicy Spalinowej na Pradze Południe. Od godziny 7 ulica będzie zamknięta. Możecie ją ominąć m.in. Grenadierów, Aleją Waszyngtona i Międzyborską. Remont Spalinowej ma potrwać do połowy sierpnia.

0: Radio. Pogoda.
1: Poranna Warszawa wita nas wraz z mocnym i porywistym wiatrem. Dzisiaj czeka nas taki wietrzny dzień. Trzymajcie się więc ciepło. Na termometrach 14 stopni. Na razie, ale w ciągu dnia spodziewajmy się dużo wyższej temperatury. Będą i chmury, i słońce. Czeka nas dzisiaj klasyczna pogoda w kratkę. I niestety opad deszczu też ciężko wykluczyć.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Ale witam was bardzo serdecznie.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Wtorek, 16 czerwca, 5 po 6 na Powstanie Rock Radia zapraszają Kajetan Ruszczyk, Paweł Guziczków
4: i Jan Bajor Bajorek. Dzień dobry Jasiu, dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się bardzo nisko. We wtorek będziemy z Państwem do 10. Jeszcze 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66 głosówki na Messengerze. To są kanały kontaktowe ze studiem, proszę Państwa, Rock Radia. Zapraszamy do nas, będziemy grać klasykę rocka. Perfekt. Ale w koło jest wesoło. Jest coraz weselej.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Old Mary, Creedence Clearwater Revival, 16 po 6, łączy nas klasyka rocka. Proszę Państwa, oto dowód. Odbieramy telefon, 2244066, halo?
1: Dzień dobry. Messenger. Nikomu chyba nie trzeba przypominać, że my tworzymy rodzinę, prawda?
2: No prawda, no.
1: Rodzinę fanatyków rocka. W związku z powyższym pozwolę sobie dzisiaj troszeczkę prywaty, poszukuję Bogdana, bo mamy spotkanie 50 lat po maturze. Gdyby te rok radio rozniosło się po całej Polsce, byłoby cudownie. Byłbym bardzo wdzięczny. Ja ze swej strony dzisiaj znowu stukam, bo jestem i będę.
2: O.
1: No. Trzymajcie się, siemanko.
2: Siemanko.
0: Dobrze wiedzieć, że ktoś będzie. Pozdrawiamy serdecznie, Jacku, trzymaj się ciepło. Dziękujemy za ten meldunek. Ukłony dla całej twojej klasy w takim razie, bo to szkolne spotkanie.
2: No tak.
0: Pozdrawiamy serdecznie, bawcie się dobrze. Mister Zup, jest ten kawałek podłogi w Rock Radio teraz, 17 po 6.

0: ten kawałek podłogi. Mister Zup, no, 21 po 6. No trochę,
1: trochę,
0: ale tylko trochę.
1: No, tak ciutkę, no.
0: Coś tam sobie zostawimy. Kiss, Rockradio i grupa Accept. Za chwilę, proszę państwa, łączne z klasyka rocka. Słuchacie Rockradio.

0: Shoulders Over Down, akcent, prawda, bardzo dwuznaczny numer w Rock Radio za 24.07. Proszę Państwa, z kraju i ze świata, i w tym wypadku ze świata, taka ciekawostka do kawy, można powtórzyć po tym zbiórze, jak się przychodzi. Proszę Państwa, 12 lat na nogach, tak jest, proszę Państwa, Hindus Pandalot Jirichich Maharaj złożył ślubowanie stania dla Boga Siwy i oświecenia. Stoi chłop, proszę Państwa, już od 12 lat, nie siada, nie kładzie się, nie, no generalnie cały czas stoi. Aha. Ma podparcie takim w postaci takiego stolika wiszącego. Aha. No i proszę Państwa, nawet śpi w ten sposób, bo wierzy, że Siwa zejdzie do niego i podaruje mu oświecenie. Aha. Jest z tego film, proszę Państwa, i tak sobie go obejrzałem od początku do końca. I patrząc na nogi tego pana, chłop zapuścił korzenie.
1: Powstanie Rock Radia.
0: Wnoszę po kolorze. Tila Fiking w Rock Radio za 25.07. Witajcie, dzień dobry.

0: Psycho Killer Talking Heads, pozdrowieniami dla Teda Bandiego. Za 16:07, proszę Państwa, jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Przed 7:00 dużo dobrego, bo i Manam, The Kings, zagramy The Police. No i proszę Państwa, 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze.
1: No właśnie.
0: To są kanały kontaktu ze studiem, proszę Państwa, i my będziemy żywo odpowiadać na każdy sygnał od Państwa. Także zapraszamy serdecznie, proszę zostać z nami, nie wyłączać aplikacji i dać głos.
2: Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Już teraz z pierwszych przeszkód na drodze spodziewajcie się na ulicy Puławskiej od strony Piaseczna. Coraz gęściej robi się także na S8 od strony Marek, a także w Alejach Jerozolimskich od strony Pruszkowa. Przez centrum Warszawy przejedziecie jeszcze w miarę płynnie, ale za kilka chwil może to być już dość problematyczne.
2: Czy już ktoś może z was robił sobie jajowanie? Czy może ktoś już miał jajowanie? Powstanie.

0: I can't stand losing you, czyli The Police w Rock Radio, proszę Państwa, w newsach o 7 o podwyżkach dla służby zdrowia, tak? Nie przesłyszeliście się. Szczegóły za chwilę.
1: Rock Radio.

0: przeszłości nie ma przyszłości.
1: Jan Bajor Bajorek.
2: Że mordę i przeszkadza.
3: Łamią konstytucję, no.
1: Powstanie Rock Radia.
4: Czy ty mógłbyś przestać łamać konstytucję,
5: mógłbym,
4: chłopie?
5: Mógłbym, ale też chciałem państwu powiedzieć, że nie ma co się bać przyszłości, proszę państwa, bo ona jest tutaj najważniejsza. Dojechaliśmy do siódmej, przed wami newsy w Rock Radiu.
6: Trwa obława za zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrudnieni w ochronie zdrowia dostaną spore podwyżki od lipca. Ponad 3 lata na rowerach spędziła para gdańszczan. Okazali się mistrzami oszczędzania.
1: Newsy Rock Radia.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. Jego ofiarą padł wczoraj 44-letni Rosjanin, krytyk Władimira Putina. Obława za zabójcą trwa, mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
7: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
6: Sprawą zajmuje się prokurator. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy złotych brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, zaznacza dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy Janusz Kowalewski.
8: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
6: Podwyżki otrzymają też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
9: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
6: Kancelaria prezydenta opóźnienia tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadającą na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Przymrozki, a potem susza. Rolnicy narzekają na tegoroczne warunki pogodowe. Końca dobiega aktualnie szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Nie każdy dostanie odszkodowania, rekompensaty nie pokryją wszystkich strat, dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej. Jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje. Po 3 latach podróżowania dookoła świata do Gdańska powróciła para rowerzystów Aleksandra i Marcin Górscy. Ich wyprawa trwała ponad 1100 dni. W tym czasie gdańszczanie przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedzili 47 krajów, stając się drugą polską parą w historii, która dokonała tego wyczynu w jednej ciągłej podróży. Budżet wyprawy mieli ograniczony. Największym obciążeniem finansowym okazały się wizy oraz loty międzykontynentalne. Na jedzenie i noclegi udało im się wydać średnio zaledwie 31 zł na osobę na dzień. Po powrocie do kraju podróżnicy wracają do pracy zawodowej. Pani Aleksandra z zawodu nauczycielka przedszkola wraca do profesji, natomiast pan Marcin, wcześniej związany z bankowością elektroniczną, poszukuje nowego miejsca.
1: Sport w Rock Radio.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Mamy pierwszą mega sensację na piłkarskich mistrzostwach świata. Mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie, tylko zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim spotkaniu grupy H Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. W pozostałych meczach także padły wyniki remisowe. Iran, Nowa Zelandia 2-2 i Belgia, Egipt 1-1. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego i to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej mistrzostw świata rozegranym w meksykańskim Monterrey.
11: Dużo bardziej niż godzinę temu odczujecie teraz ten właściwy poranny szczyt na ulicach Warszawy. Uważajcie na S8 od strony Marek do Węzła Prymasa Tysiąclecia. Nie lepiej wygląda sytuacja również na Toruńskiej, Puławskiej w kierunku Mokotowa czy w Alejach Jerozolimskich, jeżeli zmierzacie w kierunku centrum. Kierowcy, cierpliwości. to chłodny poranek w Warszawie. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie około 20 stopni. Tylko pamiętajmy, że ta odczuwalna temperatura może być sporo niższa. Póki co pochmurnie i raczej nieprzyjemnie, ale momentami słońce też dzisiaj się pokaże, zapowiadają synoptycy. Podobnie jak opady deszczu. Przelotne, co prawda, parasol o poranku może się jednak przydać.
1: Rock Radio 103,7 FM.
3: Urządliwa misia pszczoła, och ty larwo misiu woła.
12: Wychodzi?
1: Powstanie!

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Rzecznik, proszę Państwa, na statku przy tej piosence Kocham wolność, chłopcy z placu.
1: Przepraszam, a to nie był Kiełbasa?
0: Nie, to był tekst Pershinga.
1: Aha, to przepraszam bardzo.
0: Wojciech Kiełbiński, pseudonim Kiełbasa, miał zupełnie inne powiedzonka. Dobrze, proszę Państwa, nie o tym. Ja chciałem tutaj się odnieść do, można powiedzieć, postawy kolegi tutaj mojego redakcyjnego. Chciałem zapytać, jak się ma... No dobrze. Dobra, zbiłeś mnie teraz. No,
1: sorry. Tyle lat gadasz.
0: Dobrze, osoba radiowa, która jest ze mną w tym pomieszczeniu.
1: Dzień dobry.
0: Chciałem zapytać, jak się ma Rebus Jebus, bo kochany,
1: a bardzo
0: wiesz,
1: dobrze się ma.
0: Sprawiedliwość musi być po naszej stronie, ustrój ustrojem, ale Rebus musi być zrobiony, tak?
1: No musi być, tak? Do samego końca mojego lub jego. No,
0: więc mam nadzieję, że coś powstanie, tak?
1: Powstanie, no Jezus, tak? Maria, no dobra, ale poczekaj, przecież godzina jeszcze.
0: A dlaczego
1: jeszcze?
0: Ty nie masz żadnej flagi? Dlaczego? Dobrze, mam nadzieję, że powstanie w takim razie, kochani.
1: Powstanie.
0: Kłaniamy się nisko. Państwa zapraszamy po 8 na Rebusa. Rebusa do zgarnięcia będzie.
1: Godzina.
0: Jak zawsze
1: satysfakcja.
0: Godzina, a trzeba coś wykombinować, prawda? No, także my kombinujemy.
1: Cholernie przekonujące.
0: A wysłuchajcie klasyki rocka. Metallica, Enter Sandman. Witajcie, dzień dobry.

0: Metallica, Enter Sandman. Tak jest, jak śpiewała tak jest. Ewelina Lisowska. April Wine i YouTube, proszę Państwa, za chwilę 20 po 7. Na szczęście łączy nas klasyka rocka, a nie Ewelina
1: Lisowska. Zarąbała Metallicę. No, tak nie, jest. No, przesadę.

0: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
1: No właśnie, spać się kładę.
2: Powstanie. Rock Radia.

0: tak, dla wszystkich szalonych budowlańców. Tak jest. YouTube i Elevation, proszę Państwa.
1: Przydała.
0: Tak jest, o malowaniu ścian wiemy wszystko, ale nie wszystko wiemy o naszych słuchaczach, którzy do nas dzwonią. 2 2 4 4 0 66. Halo?
2: Cześć, nie Modlin, melduje się na zakładzie.
1: Cześć!
2: Dzwonię, pewnie to już będzie ostatni raz mówię, ale dzwonię.
1: A urlopi.
2: Budzę was, jak Jacula was budził, Jacula moteczkiem, klawiaturą, każdy budzi. Dzień pracuje.
1: Klawiatur?
2: Jak to Jacula mówił, jest, jak to, jesteśmy jedną wielką rodziną.
1: Tak jest.
2: Pomyślcie o rodzinie. Co się stanie z autobusiarzem Adamem? Co się stanie z Jaculą?
0: Nami? Twojgie.
2: Gdzie się wszyscy podziejemy? Trzymajcie się, pozdrawiam, hell yeah.
1: Hell yeah. Mógłbyś nie gadać, jak słuchasz mówi?
0: Takie hasło Mariana Krzeglewskiego do wszystkich Polska. Tak mi się kojarzy. To chyba AWS-u było. Aha. Także ja będę tęsknię za AWS-em, więc powiem dom wszystkich Polska.
1: Dom wszystkich Polska.
0: A potem, bo oczywiście żartobliwa wersja, dom wszystkich Polska. Jeżeli ktoś nie wie, to na ulicy Kolskiej w Warszawie jest izba wytrzeźwień. Tomeczku, pozdrawiamy, proszę pozdrowić małżonkę i córkę. Wiemy, że lecicie na urlop, także proszę tu nie mydlić oczu, że nie dasz rady się odezwać, bo na urlop idziesz, chłopie. Także magnes,
1: aplikacja,
0: magnes lokalny browarek, proszę i czekamy na powrót. Jakaś kiełbasa, może lokalna, myślisz, smalec. R.E.M., Losing My Religion, za 26 8.

0: Crazy, crazy. Why can I be you i The Cure w Rock Radio za 28, proszę państwa.
1: Wiem, że próbujesz tyle lat być mną, ale nie wychodzi.
0: Nie wychodzi. Niestety, bardzo bym chciał, ale chcieć można wiele, jak mówiła moja była. Mitch Ury, AC/DC, The Rolling Stones. Ty masz problem z chodzeniem?
1: No.
0: Ja mam ze wstawaniem. No i kto ma gorzej? Proszę państwa, proszę zostać z nami i nie wyłączać aplikacji Rock Radia. Skradamy się do godziny zero.
1: Akurat na to są tabletki. Rock Radio.

0: Radio w drodze.
1: Warszawa jest dość zakorkowana, a największe utrudnienia odczujecie na S8 od Marek do węzła Prymasa Tysiąclecia. Nie lepiej wygląda sytuacja na moście Grota Robieckiego na Wisłostradzie. Bardzo trudno jeździ się również po Marszałkowskiej czy Jana Pawła II. Cierpliwości, kierowcy.

0: Zapyt Jack Flash w Rock Radio, proszę Państwa, za 5 ósma zjeżdżamy do newsów, a z newsów dowiecie się, że Polacy mamy problem z rozszyfrowaniem numeru PESEL. Znaczy ja nie mam, bo wiem, o co chodzi w numerze PESEL, ale podobno niektórzy mają. No więc szczegóły za chwilę.
1: Tu Rock Radio.

0: Czy jesteście gotowi na walce?
1: Tak, szef!
2: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie Rock Radia.
3: To jest pytanie do was, czy jesteście gotowi na walce. Jeżeli tak, to się dobrze składa. Rebus jebus gotowy, użyjemy go za chwilę, a wy będziecie mogli stanąć do walki o satysfakcję. Ale nie wy głupy, zapraszamy was na newsy w Rock Radio.
4: Obława w Białej Podlaskiej, szkoły i przedszkola z ograniczeniami. Ukraina i Mołdawia coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej. Polacy gubią się w odszyfrowywaniu numerów PESEL.
2: Rock Radia.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja potwierdziła, że we wczorajszej strzelaninie w Białej Podlaskiej zginął 44-letni Rosjanin. Portal Nexta podaje, że to rosyjski artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji i prezydentowi Putinowi. Sprawę bada prokuratura. Zabezpieczono wiele śladów. Przesłuchiwani są świadkowie, mówi prokurator Marcin Kozak.
5: Nie możemy wykluczyć, że jakkolwiek sprawcą oddającym strzał była jedna osoba, to całe zdarzenie były zaangażowane inne osoby, ale to jest coś, co jest chyba oczywiste, że będziemy badali wszelkie jawiące się hipotezy i będziemy je weryfikowali.
4: Policyjna obława trwa. Szkoły i przedszkola w Białej Podlaskiej działać dziś będą w trybie ograniczonego dostępu. Uczniowie nie będą mogli opuszczać szkoły w trakcie lekcji. Do szkół będą oprócz dzieci i młodzieży wpuszczani tylko pracownicy placówki oraz pracownicy służb państwowych i miejskich. Policyjna obława dziś także w Małopolsce. Tu poszukiwany jest 10-latek podejrzany o zabójstwo byłej dziewczyny i jego równolatki. Kobieta zginęła wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W okolicy, gdzie zginęła kobieta, rozstawiono punkty blokadowe na drogach. Są tam przeprowadzane kontrole pojazdów. Ukraina jest coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Wspólnota otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii dokładnie 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwni umowie są zarówno politycy koalicji rządzącej i opozycji, którzy, jak pisze dziennik Washington Post, określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego jej nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie, więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania im smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż przebywa co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
6: I naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
4: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. To, przypomnę, data urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie płci i cyfra kontrolna. Jednak przepytani przez firmę badawczą IMAS International uważają, że PESEL zawiera też miejsce urodzenia, oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego wydającego akt urodzenia. Część jest przekonana, że numer zawiera nawet informacje o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany. PESEL składa się z 11 cyfr. Ostatnia jest cyfrą kontrolną, która pozwala sprawdzić poprawność całego zapisu.
2: Rock Radio.
7: A kierowcy, trasa o tej porze Złomianek w kierunku Młodzin zajmie wam dużo dłużej niż zazwyczaj. Ogrom cierpliwości przyda się także na S8 jadąc z Pragi w kierunku Marymontu. Dużo dłużej pojedziecie także alejami jerozolimskimi. A na Wisłostradzie w kierunku Mokotowa czekają was zwężenia. Pogoda ewidentnie dzisiaj nie rozpieszcza. Szare chmury od samego rana zawisły nad Warszawą. Według najnowszych prognoz one będą z nami przez cały dzień, ale słońce gdzieniegdzie może się pojawić, zwłaszcza w drugiej połówce dnia. Dziś termometry maksymalnie mają wskazać 20 stopni, chociaż ta odczuwalna temperatura cały czas będzie dużo niższa. Niskie o tej porze jest również ciśnienie.
2: Rock Radio 103,7 FM.
8: Co mogłam robić? Nie, nie, nie. Nie się.
0: siałam rzeżuchy, nie siałam.
2: Powstanie Rok Radia.

0: Rok Radio się zmienia. Słuchaczy Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Fighters, Big Me w Rock Radio 15 po 8, a my odpalamy nasze najcięższe działo.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: A my przechodzimy do zagadki, która nazywa się Rebus jebus. Do wygrania satysfakcja. Wystarczy, proszę Państwa, odgadnąć hasło ukryte w naszym rebusie dźwiękowym. Będzie podpowiedź w formie kategorii i potem czekamy na telefony albo 2 2 4 4 0 66, albo możecie nagrać głosówkę z odpowiedzią na Messengerze Rock Radio. Myślę, że sprawa jest prosta. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: przydaje się w biznesie. O. Oto rebus jebus.
4: Przepyszny gulasz z łopatki wieprzowej. Wiele osób prosiło mnie o ten przepis.
5: Great success!
0: 2 2 4 4 0 66. Co takiego może przydać się w biznesie? Na wszelki wypadek posłuchajcie rebus raz jeszcze.
4: Przepyszny gulasz z łopatki wieprzowej. Wiele osób prosiło mnie o ten przepis.

0: Great success!
1: 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Kto odgadnie prawidłowo, wygrywa satysfakcję, tak do czego, proszę Państwa, zachęcamy. Chodźcie do nas, dzwońcie, nie wstydźcie się, będziemy grać klasykę rocka. Zeppelin teraz i Black Dog.
2: Hey, hey.

0: Zeppelin i Black Dog w Rock Radio, klasyka rocka, 20 po 8. Niezłe psisko to dopiero będzie, jak rozwiążemy rebusa jebusa, proszę Państwa, prawdziwy Rottweiler z pianą na pysku. Survivor po drodze i grupa Genesis, a wy zostajcie z nami z odpaloną aplikacją Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Genesis w Rock Radio, proszę Państwa, za 28.09, a my odpalamy finał.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: Tak jest, proszę Państwa, wielka gra. Tak odpalamy jest. Finał wielkiej gry, czyli kto zgarnie satysfakcję w Rebusie jebusie. Najpierw przypomnijmy naszą zagadkę.
3: Przepyszny gulasz z łopatki wieprzowej. Wiele osób prosiło mnie o ten przepis.
4: Success.
3: Great.
0: Świetnie, proszę Państwa. I teraz no, zobaczymy, właśnie. Jak sobie poradziliście. 2 2 4 4 0 66. Słucham propozycji.
5: Cześć, dzień dobry. Kubacki z tej strony. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten brzydki i taki chłodny dość poranek. Możecie same nic innego jak tylko przepis na sukces. Hell yeah.
0: Pozdrawiamy, to jest dobra odpowiedź. Oczywiście. Kubacki, tak jest. Wygrywasz, chłopie, satysfakcję. Wyślemy ją pocztą. Kto jeszcze? Halo?
6: Dzień dobry, siedzimy z młodymi kminimi. Jak tu znaleźć?
7: Przepis na sukces, hell yeah!
8: O, Jezus,
0: jak wam
8: Maria.
0: Pozdrawiamy.
8: No jeszcze kminią, no.
0: Jeszcze kminią, dobrze. Dwie dwójki,
8: daj
0: cztery czwórki, 0,66, halo?
9: Cześć, to ja tak chciałem do porannej kawki trochę posłodzić.
8: No.
9: Mhm. Rock Radio, jesteś przepisem na sukces.
8: Too late!
0: Apologize! Is it too late?
8: Ale to jest dobra odpowiedź!
3: Tak jest! Oczywiście,
0: dobra odpowiedź, to jest dobra odpowiedź i wygrywa satysfakcję. Pozdrawiamy Wojtka Cejrowskiego i wysyłamy Państwu satysfakcję.
3: Rebus
0: wróci.
3: Jestem teraz w Rock Radio.
0: Jutro po godzinie 8:00. Zapraszamy serdecznie. Oasis, Wonderwall, na otarcie bez, na pożegnanie. Hej, hej, hej.

Quality to All the Small Things, a potem powstała ta piosenka, żeby cieszyć się z małych rzeczy. Oddział zamknięty, Creedence Clearwater Revival i Ugly Kid Joe, proszę Państwa. Taki zestaw, klasycznie rockowy. Zagramy dla Państwa jeszcze przed godziną 9:00 w Rock Radio, bo łączy nas klasyka rocka.

0: drodze.
1: Kierowcy, dziś do końca dnia liczcie się z utrudnieniami na rondzie Dmowskiego. Cały czas nie złapiecie też oddechu na Alejach Jerozolimskich, jadąc w kierunku centrum. Na Marszałkowskiej S8 i Wisłostradzie. W tym stresującym czasie pomóc może tylko ulwy na Feista. Więc włączcie coś miłego na lepszy oddech.
2: Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
3: Budzę się codziennie. Otwieram oczy, znowu w tej Polsce.
0: Powstanie Rock Radia.

Everything About You, czyli Ugly Kid Joe w Rock Radio za niespełna 5 minut. News, a w nich sukces polskich neurochirurgów. Szczegóły za chwilę.

0: Tylko wstanie Rock Radia.
1: Ta ekipa tak szkodzi Polsce, tak niszczy Polskę.
2: To jest monopartyjna dyktatura, najgorsza.
3: Nic nie zdołamy na to poradzić.
4: Pan kończ pan, szkoda słów.
5: I tak oto dotarliśmy do 9:00, to tutaj gramy klasykę rocka, inne stacje są jak Miriam, nie wiadomo jakie, proszę tak państwa. 9:00, wjeżdżamy na koniu i zapraszamy na newsy.
6: Obławy na zabójców w Małopolsce i Białej Podlaskiej zakończone. Sukces polskich neurochirurgów po 2 operacjach. Polacy planują wakacje, wiemy za ile i gdzie.
0: Newsy Rock Radia.
6: Agnieszka Trojanowska, BIS. Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Jak nieoficjalnie udało się ustalić naszym reporterom, służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Młody mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny, także 19-latki, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisła.
7: Około godziny 22:30 otrzymaliśmy informację, że doszło najpierw do konfliktu pomiędzy dwojgiem 19-latków. Później okazało się, że mężczyzna zranił swoją byłą partnerkę i uciekł.
6: Życia kobiety nie udało się uratować mimo podjętej reanimacji. Policyjna obława zakończyła się także w Białej Podlaskiej. Tu także z nieoficjalnych źródeł wiemy, że zatrzymany został podejrzany o zastrzelenie na jednym z parkingów rosyjskiego artysty. Zastrzelony to 44-letni Siemon Skrapecki, rysownik i performer, znany z otwartej krytyki Władimira Putina. Do zatrzymania jego domniemanego zabójcy miało dojść jeszcze wczoraj wieczorem. W sieci krąży filmik, na którym widać służby, które obezwładniają mężczyznę. Miało do tego dojść niedaleko białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej, ale na ten moment policja nie potwierdza autentyczności nagrania. Zniszczenia ukraińskiej ławry Peczerskiej mogą być poważne, poinformowało dziś UNESCO. Rosjanie dokonali kolejnego ataku na Ukrainę, uderzając m.in. w prawosławny klasztor w Kijowie, będący jednym z największych zabytków tego kraju. Uszkodzeniu uległ sobór Zaśnięcia Matki Bożej, a także sąsiadujące ze świątynią zabytkowe budowle i fortyfikacje klasztorne. Atak na ławrę Peczerską to niebywała zbrodnia, mówi dyrektor Fundacji Humanosze Emergency Medical Team Piotr Skopiec.
8: Obiekt, który jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jest naprawdę barbarzyństwo niespotykane. To można porównać, nie wiem, z ISIS albo nie wiem z czym.
6: W wyniku rosyjskich ataków, do których doszło minionej nocy, zginęło co najmniej 11 osób, a 53 zostały ranne. Polska szykuje się do podpisania polsko-niemieckiej umowy o współpracy wojskowej. Tekst, który jutro w Berlinie zostanie podpisany przez ministrów obrony Polski i Niemiec, nie zawiera jednak dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, które to gwarancje znalazły się w podpisanych umowach z Francją i Wielką Brytanią. W traktatach podpisanych przez Polskę z tymi krajami w ostatnim roku zawarto zapowiedź udzielenia wzajemnej pomocy w razie napaści. To sukces polskich neurochirurgów. Dzięki dwóm skomplikowanym operacjom mężczyzna, który doznał urazu na działce, nie tylko przeżyje, ale najpewniej odzyska sprawność w nogach i rękach. Wyjątkowe w skali świata zabiegi przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
9: W stanie, w którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
10: Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom.
6: Mówiła żona pacjenta i lekarka profesor Urszula Kościuszczak. Polacy na ostatniej prostej i planowaniu wakacji. Najczęściej na tegoroczny urlop zamierzamy wydać w tym roku kwotę w przedziale od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Najczęściej będą to wyjazdy trwające do maksymalnie 7 dni.
0: Sport w Rock Radio.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Żaden z poniedziałkowych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata nie wyłonił zwycięzcy. Najpierw Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać Arabii Saudyjskiej i mecz skończył się wynikiem 1-1. Najgłośniej z powodów pozasportowych było jednak o meczu Iranu z Nową Zelandią. W nim padł wynik 2-2, a Belgia zremisowała z Egiptem 1-1. Dziś natomiast pierwszy mecz na Mundialu poprowadzi Szymon Marciniak. Będzie to wieczorne spotkanie Francja-Senegal. Marciniak 4 lata temu prowadził finał Mundialu w Katarze.
0: Pogoda.
6: Wtorek z przejaśnieniami. Deszcz możliwy jeszcze w północno-wschodniej połowie kraju, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu możliwe burze. Cieplej do 15 stopni na wybrzeżu, do 19 w centrum, najcieplej na zachodzie i południu do 23 stopni.
12: Br- sobie rano małpeczkę i do pracy.
13: Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie?
0: Powstanie Rock Radia.

0: mam żadnego, ale słuchając Edyty, myślę, że to musi być wpyta akcja, mieć tatuaż. 16 po 9,
1: ja
0: proszę
1: mam,
0: państwa.
1: Polecam, fajne.
0: Tak? No nie wyglądasz, no, ale... Słuchaj, dobra, może odbierzmy Messengera, halo?
2: Dzień dobry Janku, dzień dobry Kajku, Tomek z Targówkowskich ulic, przy tym wtorku serdecznie pozdrawiam.
1: No witam.
2: Obecności podpisana Rock Radio gra, bo to jest najlepsze, co możemy robić podczas poranków, słuchać Rock Radia, a potem przed południem, a potem po południu, a potem wieczorem, bo to najlepsze Rock Radio na świecie, wszystko w temacie dobrego. Pozdrówki,
0: Helie, Tomeczku, pozdrawiamy, dziękujemy, trzymaj się cieplutko, wspaniałego dnia ci życzymy, z Rock Radiem,
1: myślę, że ten tekst warto sobie zapisać, żeby przypadkiem nie umknął.
0: Wężykiem, jak to powiedział wczoraj Darek Szpakowski przy meczu Belgii z Egiptem, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak,
0: z Egiptem grali dobrze, tak. In Excess, Suicide Blonde, 16 po 9, jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę, 2 2, 4 4, 0 66, albo można zostawić głosówkę na Messengerze.

0: Side Blond, myślę, że każdy taką blondynkę kiedyś poznał w Rockradiu. 20, znaczy nie w Rockradiu. 20 po 9 w Rockradiu, za to Metal Heart i grupa Myslowic, proszę państwa, grupa Accept nawet. A wy zostańcie z nami, łączy nas prasy, Karol.
1: Dobrze, że się zreflektowałeś, prawda? Maria.

0: scenariusz dla moich sąsiadów i Mysłowic. Proszę Państwa, na szczęście mamy wtorek, na szczęście dla moich sąsiadów, prawda? No ale weekend tuch, powiedział Ireneusz Jeleń.
1: A propos piłki nożnej, słyszałeś, że pan Michał Probierz powiedział, że gdyby on był selekcjonerem reprezentacji, to bylibyśmy na mundialu.
0: Gdybym ja miał wąsy, to byłbym dziadkiem. No tak, tak, słyszałem. Michał Probierz w ogóle odpalił się na X-ie, nie wiem, czy słyszałeś.
1: Tak, tak,
0: krytyki,
1: no, tak.
0: Która dopadła go na X-ie, tam też z pewnymi użytkownikami tego portalu wymieniał sobie takie uprzejmości jak ty o górze i tym podobne. Pozdrawiamy, no fajnie, że Polskę również ogarnął piłko szał, mimo że na tym mundialu nas nie ma i ja będę się upierał, że jednak gdyby nie mecz z Finlandią, panie Michale, to byśmy na tym mundialu byli. Proszę Państwa, gramy klasykę rocka, zostawmy piłkę nożną, Red Hot Chili Peppers, Californication za 20-60.

0: Danger Zone, Kenny Loggins, bo każdy chciał być przez chwilę Tomem Cruise'em. No. Kajta Ruszczyk, ponad guziczków.
1: No nawet nie przez chwilę, dziękuję.
0: Pilot numer dwa, no i pilot numer jeden, Jan Bajor Bajorek, no dziękuję bardzo.
1: Chciałem powiedzieć, jak się nazywasz, ale nie dałeś mi.
0: Nie będę ci dawał, bo ja chcę być Icemanem. A dobra. W studiu, proszę państwa, Miki Rurk, polskiego Eteru, Kuba Kaleza,
2: dzień dobry. Ale stary czy młody? Bo
0: to nie, jest ten stary już niestety.
2: O kurczę,
0: ten w damskich koszulkach.
1: O nie, to będzie trzeba z napisami cię zrobić.
0: Tak.
1: Nikt cię nie zrozumie.
2: Ajajaj, no liczyłem jednak.
0: Nie Marlboro Man, nie.
2: No trudno.
0: Dobra, kochany, co po dzisiaj?
2: No, po dziesiątej będą takie tematy tutaj dobrane pod to, żebyście może jednak tym razem posłuchali w cyklu. Bo ja wiem przecież, że wy nie słuchacie.
1: Nieprawda. Co to są za jakieś oszczędności?
0: Ja słucham, ale podobno inni nie słuchają, nie?
2: Czy ja się urodziłem wczoraj?
0: No nie.
1: No wczoraj to chyba nie.
0: O chłopa. Wąs jest.
1: No, chyba, że jesteś Benjaminem Buttonem, no to może się urodziłeś wczoraj.
0: Nie wiem, czy Benjaminem, tego nie sprawdzałem. Dobra, no to co to jest za temat?
2: Tak, po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roku sprawdzimy, gdzie w Londynie w latach 70. mogli się w jednym sklepie spotkać miłośnicy klimatów furry oraz BDSM.
1: To pewnie gdzieś na Times Square, no. A nie, to Nowy Jork,
0: Buckingham Palace. Za homo...
2: Księciem Andrzejem.
1: Homo w Queen. Freddie Mercury.
2: A druga sprawa, w białych krukach po 12:00, oczywiście razem z Olą Konopką, ujawnimy, no, niewygodną prawdę na temat jednej z najważniejszych polskich płyt lat 80. Nie chodzi o Wódkę Suflera, nie chodzi o Jam i ani o Ire też nie chodzi. I o L4 też nie chodzi,
0: To zostaje TSA.
2: No, wyjątkowo to nie o nich.
0: Szkoda.
2: Te wybory nie są o tym.
0: Miałem ochotę poczuć się jak maratończyk. Kuba Kaleta przejmuje stery. Proszę państwa, dziękujemy za dziś. Słyszymy się jutro o 6:00. No chyba, że coś się wydarzy. Wtedy dowiecie się pewnie pierwsi. Do usłyszenia. Hej.
3: Tu Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na dobry początek zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Lady Punk, ale wcześniej newsy.
2: Trwa identyfikacja ciała odnalezionego po bławie w Mszanie Dolnej. Rozbita szajka wyłapująca koty. Ich mięso trafiało do barów. Dopiero jutro pierwsze informacje o dzikich kartach na Wimbledon.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Poszukiwania w małopolskiej Mszanie Dolnej podejrzewanego o zabójstwo 19-latki zakończyły się odnalezieniem w okolicach lasu ciała mężczyzny. Obecnie trwa identyfikacja zwłok, która ma potwierdzić, czy jest to poszukiwany 19-latek podejrzewany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Kobieta zginęła wczoraj późnym wieczorem, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
3: Te rany zostały zadane ostrym narzędziem. Na miejscu została podjęta akcja ratunkowa. Niestety życia 19-latki nie udało się uratować.
2: Policja zastrzega, że dopiero identyfikacja odnalezionych zwłok pozwoli potwierdzić, czy jest to poszukiwany mężczyzna. Ukraina jest jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad grupy G7. Bierze w nich udział prezydent Ukrainy Władimir Zełański. O czym więcej Tomasz Orchowski.
4: We francuskim Evian jest też amerykański przywódca Donald Trump, który, jak komentuje portal Politico, na nowo odkrywa Ukrainę. Europejscy liderzy zamierzają przekonywać prezydenta Stanów Zjednoczonych, że tylko wywierając presję na Putina, można doprowadzić do zakończenia konfliktu w Ukrainie. Rozmawiałem z prezydentem Trumpem o możliwości zorganizowania spotkania z Putinem w USA w formacie, w którym Putinowi trudniej byłoby odmówić, przynajmniej prezydentowi Trumpowi. Mówił przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełański, z którym Trump rozmawiał przed obradami G7 przez telefon. Prezydent USA skontaktował się też z Putinem. Przekazał, że, tu cytat, może uda się coś zrobić.
2: Oprócz Ukrainy grupa G7 będzie też rozmawiać o Bliskim Wschodzie i amerykańsko-irańskim porozumieniu pokojowym. Kilkaset kotów uratowano przed wykorzystaniem na mięso. To akcja służby z Wietnamu, gdzie tamtejsza policja rozbiła siatkę przestępczą. Zatrzymano 9 osób, które specjalizowały się w kradzieży i chwytaniu kotów. Grupa intensywnie działała przez ostatnie 3 lata. Część odnalezionych kotów oddano właścicielom. Spożywanie kotów i psów jest w Wietnamie legalne. Sprzedawcy i restauratorzy muszą jednak mieć certyfikaty potwierdzające pochodzenie zwierząt. FIFA chciała uniknąć takich obrazków podczas pierwszego meczu reprezentacji Iranu na mundialu. Na trybunach można było dostrzec przedrewolucyjne flagi lwa i słońca, które zostały zakazane na tym turnieju, a przed meczem część Irańczyków protestowała.
5: FIFA nie chce, żebyśmy wnosili tę flagę, ale to jest flaga Iranu. To nasza flaga. Ma tysiące lat i nikt nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest nic politycznego.
6: Umieściliśmy oryginalną flagę Iranu, ponieważ go reprezentujemy. Jesteśmy Irańczykami i jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy prawdziwymi Irańczykami, a nie ludźmi reżimu.
2: Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Maja Chwalińska musi uzbroić się w cierpliwość. Według informacji, które właśnie otrzymaliśmy od jej teamu, dopiero jutro organizatorzy Wimbledonu mają ogłosić, komu rozdadzą pierwsze dzikie karty. To od 5 do 6 wejściówek na turniej bez eliminacji, a reszta dopuszczonych do zawodów w tym uprzywilejowanym trybie może zostać ogłoszona dopiero w sobotę.
0: Newsy Warszawa.
7: Patrycja Strupińska. Warszawskie miasteczko ruchu drogowego czeka na wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę. Jeszcze w tym miesiącu odbędą się tu egzaminy na kartę rowerową, o czym nie zapomnieć przed oceną rowerowej wiedzy i umiejętności, przypomina referat prasowy Straży Miejskiej w Warszawie Magdalena Nowak.
8: Na sam egzamin należy mieć ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem z datą urodzenia oraz trzeba być w towarzystwie dorosłego opiekuna.
7: Karta rowerowa jest obowiązkowa dla rowerzystów między 10 a 16 rokiem życia. A skoro mówimy o ruchu drogowym, zmiany czekają mieszkańców Saskiej Kępy i Odolan na Woli. Stołeczni radni zdecydowali, rejon ulicy Międzynarodowej oraz warszawskie Odolany dołączą do strefy płatnego parkowania. Nowe zasady wejdą w życie 7 września. Dobre informacje płyną ze Śródmieścia i Pragi Północ. W porównaniu do zeszłego roku nieco ponad 6% spadła liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej. Wnioski płyną po pilotażowym wprowadzeniu nocnej prohibicji.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
7: Wzburzone niebo nad Warszawą, tutaj zmian raczej nie ma, przynajmniej o tej godzinie. Na termometrach zobaczycie od 14 do około 20 stopni. Oczywiście ta odczuwalna temperatura może być nieznacznie niższa. Przelotne opady deszczu niewykluczone, podobnie jak delikatne przejaśnienia, ale na nie trzeba będzie poczekać raczej do popołudnia. Wiatr dzisiaj jest bardzo mocny, porywisty, a ciśnienie na razie mamy umiarkowane.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Rock Radio, jest klasyka rocka, a w studiu jest również Ola Konopka.
1: Jestem, cześć. Niczego tu już nam nie brak. Mamy wszystko, jest cały komplet. Teraz wystarczy tylko poinformować naszych drogich słuchaczy, o czym dziś porozmawiamy w cyklu W mgnieniu roka.
0: No dzisiaj to będzie taka sytuacja z życia wzięta.
1: No.
0: Czyli to uczucie, gdy przychodzisz do mamy w niedzielę wieczorem i mówisz, że na jutro musisz mieć pokolorowaną okładkę glam rockowej płyty.
1: Na przykład płyty Davida Bowiego.
0: No na przykład, no.
1: O, już zagaiłam więcej, podpowiedziałam.
0: No już myślę, że niewiele zostało tam. Ten listek figowy jest już naprawdę niewielki.
1: Dobrze, więcej szczegółów o tym już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Rock Radio.

0: To jest numer, który ma klimat nie do podrobienia. Bardzo lubię. Klasyka rocka otarujemy w Rock Radiu. Za 27 minut będzie 11, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do pierwszej połowy lat 70.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1972. To właśnie w tym roku swój dziewiczy lot odbywa pierwszy samolot Airbus. Richard Nixon zaczyna drugą kadencję w fotelu prezydenta USA. No i powstaje też legendarna gra wideo, czyli Pong.
2: I to właśnie w tym roku, bo 16 czerwca 72 roku, czyli dokładnie 54 lata temu, wychodzi płyta Davida Bowiego pod tytułem Ziggy Stardust. I właściwie ten tytuł jest nieco bardziej rozbudowany.
0: Właśnie, trochę na skróty poszłaś, no.
2: Tytuł brzmi The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

0: Na tym 11-utworowym albumie znajdziemy takie hity jak Ziggy Stardust czy Starman.
1: A całość jest koncept albumem utrzymanym w klimacie popularnych w latach 60. i 70. rockowych oper. No i te 11 piosenek opowiada historię tytułowego Ziggy'ego Stardusta, czyli kosmity, który przybywa na Ziemię, żeby uratować ludzkość przed zagładą, a przy okazji zostaje rockowym idolem.
0: A inspiracją do stworzenia tego właśnie kosmity był m.in. muzyk Vince Taylor.
1: Czyli taki gwiazdor rock'n'rolla.
0: Lat 50. czy 60.
1: Którego kariera była krótka, acz intensywna.
0: Jeśli chodzi o teksty, które znajdziemy na tej płycie, to są one o polityce, o narkotykach, o seksie czy o ekologii.
1: Czyli o tym, żeby wrzucać butelki do butelkomatu.
0: Na pewno. No. I później ta butelka kaucyjna i
1: no
0: wszystko.
1: No właśnie. To jest
0: wszystko
1: no,
0: tak super.
1: Dlatego to jest taki ważny album, tak? A jeśli chodzi o muzykę, to z jednej strony usłyszymy tutaj taką surową, protopunkową energię, ale także jest miejsce na glam metalowe, delikatniejsze melodie. No i warto dodać, że to właśnie Ziggy Stardust jest powszechnie uznawany za jeden z najważniejszych albumów w historii glam rocka.
0: A na okładce widzimy Davida Bowiego, czyli Ziggy'ego Stardusta, który stoi przed sklepem kuśnierskim.
1: Właśnie, czyli z futrami i z galanterią skórzaną. Tak. Czyli to jest taki sklep, w którym coś dla siebie znajdą i furasy, i BDSM-iarze.
0: O, to na pewno.
1: No.
0: Na szyldzie widzimy napis Key West.
1: I to jest sklep, który już nie istnieje, a znajdował się on w Londynie. I co ciekawe,
0: to nie jest sklep Kanye'ego Westa.
1: No nie, no właśnie nie. Co ciekawe, ta okładka jest tak charakterystyczna, ma tak nietypowe kolory, dlatego że zdjęcie Davida Bowiego najpierw zrobiono w czerni i bieli, a później zostały te kolory naniesione po prostu ręcznie, tak? Ktoś siedział, kupił, wiesz, 12 tych takich farb plakatowych i powiedział: mamo, na jutro potrzebuję mieć pokolorowany ten obrazek. No i tam, no tak nie było oczywiście, proszę państwa. To kto inny to robił.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Bardzo lubię ten kawałek, bardzo lubię do niego wracać. No i w ogóle ten, ta kapela, czyli The Police, bo o nich rzecz jasna mowa, to jest taki zespół, który tak ma zaaranżowane te numery, że one się jak dla mnie kompletnie nie starzeją. A propos, tej właśnie kapeli, czyli The Police, poświęcimy jutro odcinek cyklu W mgnieniu roka po 10:00. Najbliższy odcinek tego cyklu po 17:00 w przystanku Klasyka Roka u Ryśka Brzezińskiego. A gdybyście w tygodniu przegapili któryś z odcinków właśnie tego rokowego kalendarium, no to w sobotę po 20:00 robimy razem z Olą Konopką, Ryśkiem Brzezińskim i Mariuszem Stelmaszczykiem podsumowanie tygodnia właśnie w cyklu W mgnieniu roka. A znacznie wcześniej, bo już za chwilę, posłuchamy sobie fragmentu bardzo dobrej płyty grupy Time. To jest 9. płyta bardzo dobrej płyty grupy Electric Light Orchestra. To chciałem powiedzieć, ona nosi tytuł Time i to jest bardzo dobra płyta i tutaj bez wątpliwości. I w sumie chyba jeden z największych hitów tej kapeli zabrzmi. Numer, który podbił listy przebojów na początku lat 80. To już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Gdybyście zastanawiali się, jak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka, no to właśnie tak. To oczywiście Brygada Kryzys. W newsach o 11 sprawdzimy, czy i kiedy unormuje się sytuacja w cieśninie Ormus, a po 11 zdecydowanie wejdziemy na wysokie obroty, bo wleci kapitalny kawałek od panów z grupy KISS w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci Klasyka Rocka od KISS, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Koniec obławy po zabójstwie młodej kobiety w Mszanie Dolnej. Otwarcie cieśniny Ormus zajmie tygodnie, o ile umowa się utrzyma. A na koniec ważny termin dla rodziców. Chodzi o wnioski o 800+.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przy odnalezionych o poranku zwłokach na terenie Mszany Dolnej odnaleziono ostre narzędzie, które mogło być użyte do zbrodni. Ciało odnaleziono w okolicach lasu. Należy najpewniej do 19-latka, który wczoraj zaatakował swoją równolatkę, która była jego byłą dziewczyną. Para rozstała się już jakiś czas temu. Po ataku kobieta zmarła, mimo podjętej przez służby reanimacji. Do czasu odnalezienia ciała mężczyzny przez całą noc trwała zakrojona na szeroką skalę obława za 19-latkiem. Teren przeszukiwano z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca oraz 10 dronów wyposażonych w kamery. Krakowski Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego, uznając sprawcę zbrodni za niepoczytalnego. Mężczyzna zamiast za kraty trafi do zakładu psychiatrycznego. O umorzenie tej sprawy wnioskowała prokuratura. Katarzyna Młynarczyk.
3: Dotyczy ona głośnego morderstwa sprzed roku. 35-letni pracownik służby więziennej wtargnął do gabinetu, w którym lekarz Tomasz Solecki badał kobietę i zaatakował go nożem. Mężczyzna nie przeżył. Biegli sprawcę czynu uznali za niepoczytalnego, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
4: W tej sprawie kilka razy była sporządzona opinia przez co prawda tych samych biegłych, ale na różnych etapach postępowania.
3: Sąd nie uwzględnił jednak wniosku żony zamordowanego lekarza o powołanie dodatkowych biegłych. Kobieta po ogłoszeniu postanowienia nie kryła swojej złości i rozczarowania.
5: Czuję się potwornie oszukana. Co my zrobimy, jeśli kiedyś jakiś psychiatra uzna, że ten pan został wyleczony i wypuści go na wolność z czystym kątem?
3: Sąd na podstawie opinii biegłych co 6 miesięcy oceniał będzie stan jego zdrowia psychicznego.
2: Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Dodał jednocześnie, że sprowokowały go słowa dowódcy ukraińskich sił systemów bezzałogowych, że ukraińskie wojsko określiło już pierwszych 500 celów na terytorium Białorusi. Łukaszenka w odpowiedzi zagroził atakiem na jeden bardzo poważny cel na Ukrainie, którego współrzędna Białoruś jakoby posiada. Podkreślam jeszcze raz, że nie należy się spodziewać jakichkolwiek działań militarnych ze strony Białorusi, a szczególnie z mojej strony, oznajmił Łukaszenka. Pełne otwarcie cieśniny Ormus może potrwać kilka tygodni, donosi Financial Times, który rozmawiał z szefem jednej z największych japońskich firm żeglugowych. Wznowienie transportu m.in. ropy i gazu przez ten kluczowy szlak to jedno z założeń amerykańsko-irańskiego wstępnego porozumienia pokojowego. Według zapowiedzi Donalda Trumpa do podpisania porozumienia ma dojść już w piątek. Rodzicom zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
6: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
2: W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny planuje uprościć system w ramach deregulacji.
0: Newsy Warszawa.
7: Patrycja Strupińska. Ruszyła kontrola w Szpitalu Południowym w Warszawie. Szykują się też inne w pozostałych placówkach medycznych. To echo przypadku 29-letniego radnego i lekarza Dawida Kacprzyka, który w rok miał zarobić 1 600 000 zł jako koordynator SOR-u. Prezydent Warszawy skierował do placówek audytorów, który sprawdził zasady wynagradzania, a także organizację pracy. Tymczasem najważniejszym ośrodkiem na mapie badań klinicznych w Polsce chce zostać Warszawski Uniwersytet Medyczny. Pozycja ma zapewnić mu interdyscyplinarność, tłumaczy rektorową Rafał Kręka.
8: W naszym centrum mamy możliwość prowadzenia zintegrowanych badań, dysponując odpowiednio przygotowanymi zespołami naukowców.
7: Naukowcom w osiągnięciu tego celu ma pomóc Centrum Wspierania Badań Klinicznych powołane przy Uniwersytecie. Tak jak ten cel na horyzoncie jest także długo wyczekiwana przebudowa Warszawy Wschodniej. Cały czas trwają prace nad harmonogramem zmian w ruchu, podkreśla PKP. Remont ma ruszyć na przełomie roku. O szczegółach tej inwestycji powiemy więcej już za godzinę.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: Warszawskie termometry maksymalnie wskażą dzisiaj około 20 stopni. Przygotujmy się jednak na to, że ta odczuwalna temperatura może być nieco niższa. Cały czas są z nami szare chmury, tylko gdzie niegdzie widać delikatne przejaśnienia. Z każdą godziną ma być ich coraz więcej. Prognozują synoptycy. Przelotne opady deszczu trudno dzisiaj całkowicie wyeliminować. Miejcie to z tyłu głowy. Wiatr cały czas jest bardzo dokuczający, mocny i porywisty.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: I to jest bez dwóch zdań bardzo sympatyczny kawałek. No ja myślę, że humor poprawiony, tak? The Pretenders w Rock Radio. 19 minut po 11, a już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który też został nagrany, zarejestrowany w latach 80. i możecie go kojarzyć z takich produkcji filmowo-serialowych jak Jestem na tak, to jest taka komedia romantyczna, Tron Dziedzictwo, no to komedia nie jest, no i serial Stranger Things, czyli po polsku Dziwniejsze Rzeczy. Już za chwilę jeden z największych przebojów grupy Journey, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

No i taki właśnie, no ja bardzo lubię ten zwrot, sentymentalna podróż do początku lat 90. To jest bardzo zgrabne, to można powiedzieć w różnych sytuacjach. W kolejce na przykład do mięsnego można tak, no ja tak robię, nieważne. Radiohead w Rock Radio, za 3 minuty będzie 11:30, a co będzie działo się na naszej antenie wieczorem? Proszę Państwa, oczywiście niezły gość się pojawi na naszej antenie. On się w zasadzie już pojawił na naszych mediach społecznościowych, w relacji na Instagramie. Zobaczycie sobie na własne oczy i usłyszycie Marcela Mossa, który to 20 maja wydał swoją najnowszą książkę, czyli thriller zatytułowany Ego. To jest druga część cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygard, czyli o parze policjantów z Bolesławca. No i w związku z tym wspólnymi siłami razem z Marcelem w programie Niezły Gość dzisiaj przeanalizujemy treść i formę właśnie książki Ego. Nie wiem, czy ten tytuł się odmienia. Ega, chyba tak nie można powiedzieć. Książki Ego. No a przy okazji też, po pierwsze, wskażemy problem związany z postaciami posługującymi się łamaną polszczyzną. To jest skomplikowane, ale to wszystko się wyjaśni wieczorem. Po drugie, omówimy też istotny dla fabuły wątek, proszę się skupić, stulejarski, czy też incelski, bo też taka postać się pojawia na kartach powieści Ego, ale także zastanowimy się, czy autorzy i lektorzy efektywnie wykorzystują swoją popularność. Na rozmowę z Marcelem Mossem w programie Niezły Gość zapraszam Was na tak zwany dzień dzisiejszy na godzinę 22. No, a już wiem. I jeszcze wieczorem będą też zapowiedzi na naszym Facebooku i na naszym Instagramie. Zapraszam tam do wchodzenia. A już teraz co? Słuchamy sobie klasyki polskiego rocka od Depres w Rock Radio. Hey!

Jak tu nie kochać tej klasyki rocka z lat 80. z takimi nieśmiertelnymi melodiami, to Whitesnake w Rock Radio, a że klasyki rocka z 80-sów nigdy za wiele, to już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który znalazł się na płycie grupy Rainbow, Difficult, to Cure, piątej ich płycie studyjnej, a najpierw nagrał ten kawałek wcale nie zespół Rainbow, tylko zespół Head East, natomiast panowie z Rainbow posłuchali tego numeru, stwierdzili, my to zrobimy lepiej, no i w sumie zrobili. Już za chwilę klasyka rocka od Rainbow, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No i to jest numer legenda, to klasyka rocka od Led Zeppelin. W newsach o 12 powiemy o prezydencie Poznania, który oberwał tortem, sprawdzimy za co, a po 12 wleci heavy metalowy klasyk prosto z lat 80. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch dołożymy do pieca razem z Iron Maiden, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Prezydent Poznania obrzucony tortem to na sesji Rady Miasta. Potem aktualne informacje w sprawie ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej. Będziemy też na Mundialu. Dziś grę zaczyna jeden z faworytów imprezy.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Prezydent Poznania obrzucony tortem. Do awantury doszło na absolutoryjnej sesji Rady Miasta. Rzucać w stronę Jacka Jaśkowiaka miał przedstawiciel środowiska anarchistycznego. Interweniowała Straż Miejska.
3: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Ogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
4: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
2: Odpowiadał prezydent Jacek Jaśkowiak. Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę. Dziś radni mają głosować nad wotum zaufania dla prezydenta miasta. Rosyjski artysta posługujący się pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował władzę na Kremlu. To właśnie 44-latek zginął wczoraj podczas strzelaniny w Białej Podlaskiej. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Wciąż poszukiwany jest mężczyzna, który strzelał. Ofiara miała rany postrzałowe, klatki piersiowej i głowy. Dotąd zatrzymano dwóch Białorusinów.
5: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
2: Mówią śledczy, dotąd nikomu nie postawiono w tej sprawie zarzutów. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez wicepremiera Radosława Sikorskiego. Chodzi o nazwanie byłego ministra obrony świrem. Takie słowa z ust szefa polskiej dyplomacji padły podczas marcowego wystąpienia w Sejmie. Prokurator może prowadzić postępowanie o taki czyn jedynie jeśli przemawia za tym potrzeba ochrony praworządności lub interesu społecznego, a takich przesłanek zdaniem śledczych nie ma. Macierewicz ma jednak otwartą drogę, by złożyć prywatny akt oskarżenia. Po krótkiej przerwie spowodowanej awarią silnika prom w Wierzbie znów kursuje przez jezioro Bełdany. To jedyna przeprawa promowa na wielkich jeziorach mazurskich. Z powodu awarii była nieczynna od minionego piątku. Aby ją naprawić, powiatowy zarząd dróg w Piszu sprowadził części z Włoch. Mundial teraz u nas. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie, a dziś o 21.00 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni z faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć déjà vu. Przemysław Pozowski.
6: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata, to nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu.
2: Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
0: Newsy Warszawa.
7: Patrycja Strupińska. Bliżej, coraz bliżej jest remont dworca wschodniego w Warszawie. Przebudowa stacji będzie podzielona na dwie fazy. O szczegółach reporter Jan Kielak.
8: W pierwszej, już na przełomie tego i przyszłego roku, zostaną zamknięte perony od 1 do 4. Pociągi powrócą tam dopiero w roku 2028. Wtedy do remontu pójdą perony od 5 do 7.
7: Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy na ten cel ponad 3,5 miliarda złotych. Zmieniamy temat. Letni czas to pływalny czas. Od czwartku będzie można skorzystać z basenów rekreacyjnych na Moczydle i Inflacki. Będzie można popływać, odpocząć na leżaku czy wypróbować zjeżdżalnie. Letnie pływalnie będą czynne przez całe wakacje. Lato może dawać się we znaki. Dziwną zgubę odnotowano w powiecie piaseczyńskim. Kobieta zgłosiła kradzież auta, sądząc, że to kradzież, a po prostu zapomniała, gdzie je zostawiła. Nie znajdując rano w garażu samochodu, zadzwoniła na numer alarmowy. Okazało się, że auto stoi dokładnie tam, gdzie je zostawiła.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: Wystarczy spojrzeć w niebo i trochę się uśmiechnąć, bo wśród tych szarych chmur pojawiły się delikatne przejaśnienia i tego słońca będzie coraz więcej z każdą godziną. Na termometrach prawie 18 stopni, a maksymalnie spodziewajmy się około 20. Padać póki co nie będzie, ale całkowicie nie można jeszcze dziś wykluczyć opadów. Uważajcie też dzisiaj na mocniejszy wiatr, tak intensywnie ma nam podokuczać. Do wieczora.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kalina.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć, Ola.
1: Cześć, Kuba. A to ciekawe, wszyscy jesteśmy.
0: No, ciekawe, prawda? O tej porze przeważnie jest inaczej.
1: Wszyscy jesteśmy, jest fajnie. Powiedz mi, o czym dziś porozmawiamy w cyklu Białe Kruki w Rock Radio?
0: No dzisiaj to będzie odcinek kontrowersyjny, dlatego że zrobimy zamach na taki pomnik, na jedną z najważniejszych polskich płyt lat 80.
1: A to prawda.
0: No, dlatego że powiemy coś, co wielu słuchaczom może się nie mieścić w głowie.
1: No. No, wyjawimy prawdę.
0: No, tak, i to będzie trudna. To będzie trudna prawda. Ale no, dziennikarze po to są, tak? Żeby nawet te niewygodne fakty
1: tak
0: nagłaśniać.
1: Jest. Więc więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: Krótko i na temat, tak to robią panowie z Blur. To klasyka rocka z samego środka lat 90. A i tymczasem jest dokładnie 12.30, więc jak zwykle o tej porze my w Rock Radiu zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Siekiera, zaproponowanym przez Tomka i Martę w wiadomości na Facebooku. To w ogóle chyba się wydarzyło na moją prośbę.
0: Tak, to było tak, że... Tak,
2: ludzie, tak, zaproponujcie Siekierę.
0: Tak, to jest taka propozycja indukowana i teraz tak, żeby tutaj nie było żadnych skarg, że to jest znany zespół. To jest na prośbę słuchaczy, więc po prostu... Proszę
2: ten
0: posłuchać.
2: Jak się
0: no tak, no bo czasem tak jest, że to jest nieznane, to jest białe. No,
2: przestań,
0: słuchacze. Nie, słuchacze zgłaszają i my mówimy, tak, no.
2: Już naprawdę opanuj się trochę, chłopie.
0: Dobra.
2: Kuba się zdenerwował. Matko, byliście świadkami. Dobrze.
0: Meltdown tak.
2: Siekiera.
0: No.
2: Kwartet, tak, pochodzący z Puław,
0: tak,
2: który tworzył w latach 83-87 i później reaktywacja w 2011 roku.
0: Wszystko się zgadza.
2: Wspaniale. I co mi powiesz o tym?
0: Czyli teraz ja referuję, tak?
2: Ależ możemy się podzielić referencją. Albo nie. Dobra, to ja jeszcze chcę powiedzieć, że zespół Siekiera to zespół grający New Wave i punk rocka.
0: No to zależy kiedy. No właśnie, to zależy kiedy.
2: Dlatego powinniśmy teraz wszystko wytłumaczyć.
0: Ten odcinek będzie trwał 10 minut. Dobra, więc tak. Siekiera zaczynała od... No. Co?
2: Może trwać 10 minut.
0: No może trwać, w sumie tak. Wszystko się zmienia.

0: Więc siekiera zaczynała od grania hardcore punka, ale po kilku miesiącach gitarzysta, autor tekstów, no i taki mózg tego zespołu, czyli Tomasz Dzwon Adamski, wymyślił nowy kierunek artystyczny zespołu. Ze składu stopniowo odeszli wszyscy muzycy, poza wspomnianym Tomaszem Adamskim, no i wśród tych muzyków, którzy odeszli, był między innymi wokalista Tomasz Budzyński,
1: którego znacie z armii, z Izraela i z 2TM23 i z tego, że był wielokrotnie niezłym gościem Ryśka Brzezińskiego.
0: I ten nowy styl wymyślony przez Tomasza Adamskiego to był właśnie post-punk i nowa fala. I właśnie w tym klimacie jest utrzymany jedyny album studyjny wydany za czasów istnienia Siekiery.
1: Czyli nowa Aleksandria.

0: to jest jeden z najważniejszych albumów lat 80.
1: Poza oczywiście płytą Fasolek.
0: Polskich, oczywiście. No
1: oczywiście, że tak.
0: To nie dodałam. No.
1: I jeżeli całe życie żyliście pod kamieniem i nie słyszeliście nigdy płyty Nowa Aleksandria, to ja na blogu Pablo's Reviews znalazłem cytat, który bardzo dobrze, moim zdaniem, oddaje charakter muzyki na płycie Nowa Aleksandria. Autorem tego cytatu jest Paweł Pałasz i brzmi on tak. Obsesyjne, nerwowe riffy gitary, uwypuklona sekcja rytmiczna złożona z ostinatowego, czyli powtarzalnego basu, sprawdziłem sobie, co znaczy to słowo, i motorycznej perkusji, elektroniczne tła klawiszowe oraz beznamiętny wokal.
0: I to jest to, ja się zgadzam, podpisuję. Bardzo
1: punkt,
0: lubię
1: kurtyna.
0: Bardzo lubię album Nowa Aleksandria.
1: Ale początkowo płyta Nowa Aleksandria była znienawidzona przez fanów tego punkowego wcielenia siekiery. I teraz tak, słuchacze zachwycają się brzmieniem właśnie tej płyty, tak, że jest super brzmieniem, w sensie stylem tak naprawdę. Natomiast ja pozwolę sobie tutaj powiedzieć, że można byłoby po premierze tej płyty powiedzieć, powiedz na osiedlu, oczywiście puławskim, że wyszła nowa płyta, ale na kradzionych bitach. Dlatego, że Nowa Aleksandria to wcale nie jest nowa jakość w muzyce, gdyż ten klimat, te aranżacje zostały mocno zapożyczone od takich zespołów jak Killing Joke przede wszystkim, Joy Division i grupa The Wire. No niestety. A piosenki Margaret brzmią niektóre jak piosenki zespołu Major Lazer. To jest też taka tutaj ciekawostka. Krótko po wydaniu płyty Nowa Aleksandria zespół Siekiera rozpadł się z powodu różnic artystycznych. Muzycy prawdopodobnie nie mogli dojść do porozumienia, od kogo tym razem pożyczą styl.
0: Ej, ale później się zeszli z powrotem. No. W 2008 wydali dwie płyty z archiwaliami na wszystkich frontach świata.
1: I na tej płycie znajdziemy utwory z dema i też koncertowe wersje.
0: Oraz kolejna płyta 1984.
1: I to jest zapis jednej z ostatnich prób przed zmianami w składzie i w repertuarze. Czyli to jest jeden z ostatnich momentów, kiedy Siekiera była jeszcze zespołem punkowym.
0: No i w 2011 wydali kolejny album Ballady na koniec świata.
1: I to jest album z premierowymi utworami nagranymi przez Tomasza Adamskiego, czyli przez tego człowieka, który tak naprawdę rządził Siekierą. I Tomaszowi towarzyszyli muzycy sesyjni. Co ciekawe, w jednym z numerów na tej płycie gościnnie zagrał Paweł Młynarczyk, czyli klawiszowiec, który grał na płycie Nowa Aleksandria również. No i żeby nie było zbyt nudno, no to ta płyta Ballady na koniec świata jest utrzymana w jeszcze innej stylistyce, dlatego, że są to numery folkowo-rockowe. Białe kruki klasyki rocka w

Powiem wam, że ja bardzo lubię klimat tego numeru. To George Harrison, klasyka rocka z samego początku lat 70. w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka, prosto z lat 80., a konkretnie fragmentu trzeciej, bardzo dobrej, legendarnej płyty Manamu, czyli krążka Nocny Patrol. To już za chwilę, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No i takie rzeczy tylko w Rock Radio. To klasyka rocka od Fisha. W newsach o 13 sprawdzimy, za ile jutro będziemy tankować auta, a po 13 posłuchamy bez dwóch zdań jednego z najważniejszych polskich rockowych numerów lat 80. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy klasyki polskiego rocka od Lady Punk. A teraz porcja świeżych newsów.
2: Maja Chwalińska z Dziką Kartą zagra w Wimbledonie w turnieju głównym. Paliwo w górę, zwłaszcza benzyna, za chwilę ceny maksymalne w środę. Wrócimy też do strzelniny w Białej Podlaskiej.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Na początek Maja Chwalińska, która zagra od razu w turnieju głównym w Wimbledonie. Niespodziewana wicemistrzyni wielkoszlemowego French Open dostała właśnie od organizatorów turnieju w Londynie tak zwaną dziką kartę. To oznacza, że Maja nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji, a to nie było pewne, bo zgłoszenia do imprezy w Londynie zakończyły się, zanim jeszcze Maja dotarła do finału w Paryżu i awansowała aż na 21 miejsce w rankingu WTA. Zmagania na kortach Wimbledonu ruszają 29 czerwca. Teraz ważne informacje dla kierowców. Minister energii ogłosił ceny paliw maksymalnych na jutro. No i będzie niestety drożej niż dziś. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 10 groszy. To wzrost o 13. 98 6,75, to aż 23 grosze więcej. Najmniej zdrożeje olej napędowy do 6,44, czyli o 7 groszy. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy lub sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły już tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był bowiem krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. Cezary Jaszczyk.
3: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
4: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
3: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
2: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani również funkcjonariusze ABW. 2 osoby zatrzymane podczas sesji absolutoryjnej Poznańskiej Rady Miasta po tym, jak prezydenta obrzucono prawdopodobnie tortem.
5: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim.
2: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejscy radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta Jackowi Jaśkowiakowi. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych. Wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy. Ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni. Najchłodniej na północy, tam 15 stopni, najcieplej na południowym zachodzie, tam nawet 23. Dużo chmur, tylko lokalnie może się przejaśniać. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe burze.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

No powiem wam, że właśnie za to między innymi kocham klasykę rocka lat 80. Za te piękne melodie. To Asia w Rock Radio, 21 minut po 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego numeru z tej właśnie dekady. To też będzie wielki hit, ale utrzymany w nieco innym klimacie, w klimacie postpunkowo-alternatywno-rockowym. I to będzie numer, który ma bardzo interesującą historię powstania, dlatego że Michael Stipe, czyli wokalista R.E.M., miał pewnego dnia, czy raczej pewnej nocy sen i w tym śnie był na imprezie z ludźmi, którzy mieli te same inicjały, LB. I stwierdził, że to jest świetny pomysł na tekst numeru. No i tak też się stało. I bardzo dobrze się stało, dlatego że w rezultacie powstał nie tylko jeden z największych hitów R.E.M., ale także chyba numer, który ma najdłuższy tytuł w ich dorobku. Już za chwilę klasyka rocka od R.E.M., więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: No bardzo przyjemnie się tego głosu słucha, to w końcu Suzy Quattro. Takie smaczki usłyszycie tylko i wyłącznie w Rock Radiu. A co jeszcze w Rock Radiu możecie usłyszeć? No na przykład historie wasze, które to walczą o tytuł tej najciekawszej, najbardziej przypałowej, najoryginalniejszej historii. A to dlatego, że wyruszamy po godzinie 15 na poszukiwania rock'n'rollowca dnia. I właśnie na takie wasze historie czekamy. Takie, które nami wstrząsną, które nas rozbawią albo które nas wzruszą. Dzisiaj, no, dzisiaj stawka jest wysoka, dlatego że poza tytułem Rock'n'Rollowca Dnia ktoś z was zgarnie worek Rock Radia, a w nim nasz kubek i koszulkę. I teraz tak, dzwonimy albo wysyłamy głosówki na Messengerze, no i w tych historiach powinniśmy zawrzeć coś takiego, no, charakterystycznego, jakąś taką, no, po prostu anegdotkę, tak, którą można z powodzeniem przytoczyć na antenie. No i jeżeli zastanawiacie się, czy wasze anegdotki, które macie gdzieś tam z tyłu głowy, w myślach albo w sercu, nadają się na naszą antenę, no to uwaga, ja teraz zaglądam do skrzynki z historiami i niniejszym oficjalnie przytaczę historię, którą jakiś czas temu podesłała nam Kasia.
1: Jestem zawodowym muzykiem, ale pracuję też w szkole podstawowej zwykłej, gdzie uczę muzyki. Mhm. Mieliśmy Dzień Dziecka, a nasza szkoła jest połączona razem z przedszkolem. No i grała sobie muzyczka, wiadomo, disco polo, umpa umpa. Wchodzę do pokoju nauczycielskiego i mówię: dlaczego panie z przedszkola mają tak zjebany gust muzyczny? W tym momencie zrobiła się cisza, bo plecami do mnie stała moja pani dyrektor. No,
0: faktycznie słabo. Z doświadczenia wiem, że starszaki najlepiej bawią się przy dubstepie. Na wasze historie do Rock'n'Rollowca Dnia czekamy pod numerem 224-0066, ale możecie również je podesłać w głosówkach na Messengerze, a po 17 w przystanku Klasyka Rocka u Ryśka Brzezińskiego dowiemy się, kto zostanie Rock'n'Rollowcem Dnia, no i kto zgarnie wspomniany worek Rock Radia, a w nim kubek i koszulkę. Wszystko oczywiście opatrzone naszymi logotypami, a już teraz numer, który, no, myślę, że niejednemu milenialsowi kojarzy się, na przykład czasami gimnazjum. Klasyka Rocka od Meslowic w Rock Radio.

I to jest numer, który się doskonale sprawdza nie tylko za kółkiem, to klasyka rocka od Saxon w Rock Radiu. Za 18 minut będzie 14, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który trafił no, na jedną z najważniejszych polskich płyt lat 80., czyli na pierwszy solowy album Lecha Janerki, czyli na Historię podwodną, czyli przeniesiemy się do drugiej połowy lat 80., więc nigdzie nie uciekajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Ależ się zrobiło nastrojowo. To Bill Withers, klasyka rocka z początku lat 70. w Rock Radio. A propos tego słońca, no to jeżeli jesteście ciekawi i ciekawe, czy możemy liczyć na jakąś poprawę pogody, na to, że nie będzie padać na przykład, no to słuchajcie uważnie newsów o 14. A jeżeli jesteście ciekawi, czy coś w środku tygodnia ciekawego będzie się działo, no to tak, odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej. Jeszcze jaka, to dlatego, że przed nami kolejny tradycyjny środowy open mic w zaprzyjaźnionym z Rock Radiem pubie 103.8 FM w Krakowie. Open mic to jest impreza dla fanów stand-upu. Może na niej wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. Przeważnie na scenie podczas open miców prezentują się początkujący stand-uperzy, ale niewykluczone, że za mikrofon chwyci też ktoś znany, kto będzie testować swój nowy materiał. Imprezę tę jutrzejszą poprowadzi Zbychu Grabowski. Start o 19, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz zapinamy pasy, bo startujemy z klasyką rocka od Lenego Krawica w Rock Radio.

0: Ależ to jest moc, to klasyka rocka od Lenego Krawica. Przypominam, że już tylko niecały miesiąc został do koncertu tego gentlemana w Gdańsku. W newsach o 14 będą ważne informacje dla wszystkich, którzy chcą dostawać 800+, a po 14 posłuchamy sobie prawdziwej petardy z samej końcówki lat 80. w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci petarda od Alice Coopera, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Uwaga rodzice, za chwilę ważna data dotycząca 800+. Potem premier o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w Polsce i radość w sztabie Mai Chwalińskiej, a chodzi o dziką kartę.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. Agnieszka Wynarska.
3: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
4: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
3: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
2: Prokuratura w Nowym Sączu potwierdza, że odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna ciało należy do 19-letniego Kaspra W., poszukiwanego w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. Jak informują śledczy, w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęte zostanie odrębne śledztwo. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd chce przyjąć się w tej sprawie specjalną uchwałę.
5: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
2: Mówił premier. Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w USA miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagrała w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziś przyszło potwierdzenie z Londynu, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
6: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Maji i dla jej trenerów na przygotowanie.
2: Chwalińska po dotarciu do finału French Open awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Dzika karta dla Mai oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków, także Magdalena Frech, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i broniąca tytułu Iga Świątek. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli dziś 1448 rok według kalendarza księżycowego. Oparty na fazach księżyca, kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 roku według używanego powszechnie kalendarza gregoriańskiego.
0: Pogoda.
2: Przelotnie może padać na północnym wschodzie, tam też możliwe burze. Na termometrach maksymalnie 15 stopni na wybrzeżu, 19 w centrum, 23 na zachodzie i południu. Jutro nadal przelotny opad deszczu na północnym wschodzie i krańcach południowych.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Są takie numery, które się kompletnie nie starzeją i to jest moim zdaniem jeden z nich. To klasyka rocka od Toto w Rock Radio. No i od razu ten wtorek jest jakiś taki przyjemniejszy, prawda? A już za chwilę posłuchamy sobie po pierwsze bardzo przyjemnego również numeru, a po drugie kawałka, z którym no, związana jest, uważam, że super ciekawostka, dlatego że to jest prawdopodobnie pierwszy raz w historii, kiedy użyto określenia friend with benefits. To oznacza taki układ, że jesteśmy z drugą osobą i spełniamy obowiązki małżeńskie, ale w tym małżeństwie nie jesteśmy. No i po raz pierwszy taki termin pojawił się w numerze, którego posłuchamy już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

ponadczasowa melodia, no bo ten numer w ogóle jest cały ponadczasowy, to klasyka rocka od Patti Smith w Rock Radiu. Za 27 minut będzie 15, a ja przypominam, że my przez cały dzień, przez cały czas w Rock Radiu słuchamy sobie klasyki rocka, a wieczorami w naszym studiu pojawiają się nieźli goście i ja już teraz mogę wam zdradzić, że dzisiaj niezłym gościem Rock Radia będzie Marcel Moss, autor kryminałów i thrillerów, a to dlatego, że pod koniec maja ukazała się jego najnowsza książka, czyli thriller zatytułowany Ego. To jest druga część cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygart, czyli o parze policjantów z Bolesławca. No i w związku z tym dzisiaj wieczorem razem z autorem, razem z Marcelem Mossem wspólnie dogłębnie przeanalizujemy treść i formę książki Ego, a przy okazji wskażemy problem związany z postaciami posługującymi się łamaną polszczyzną, omówimy istotny dla fabuły wątek, uwaga, stulejarski i zastanowimy się, czy autorzy i lektorzy efektywnie wykorzystują swoją popularność. Na rozmowę z Marcelem Mossem zapraszam was na 22 do programu Niezły Gość Rock Radia. Pierwszy zwiastun tej rozmowy już jest w naszej relacji na Instagramie do obejrzenia, a kolejne pojawią się w postach na Facebooku i na Instagramie już niebawem. A tymczasem słuchamy klasyki rocka, oczywiście wiadomo, zapinamy pasy, bo wjeżdża petarda od Bon Jovi w Rock Radio.

0: Numer dla tych z was, którzy potrzebują zastrzyku energii, a nie chcą się pompować tą kofeiną. To klasyka rocka Twisted Sister w Rock Radio. Za 18 minut będzie 15, a my tempa absolutnie nie zwalniamy. Już za chwilę kolejny naładowany energią rockowy hit lat 80. Tym razem to będzie kawałek, który panowie z Aerosmith początkowo chcieli nazwać Ragtime, ale ten time im tam nie pasował w tym tytule i zamienili time na coś innego. I już za chwilę sobie tego czegoś innego posłuchamy od Aerosmith, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Powiem wam, że ja jestem fanem tego gitarowego riffu. To klasyka rocka od Blue Oyster Cult. W newsach o 15 powiemy o kompletnie pijanym kierowcy karawanu, a po 15 stery rock radia przejmuje Rysiek Brzeziński, który będzie szukać rock'n'rollowca dnia, więc już teraz podsyłajcie mu swoje historie. Można dzwonić pod 224-064-066, ale można również podesłać głosówkę na Messengerze. Dzisiaj gramy o worek, kubek i koszulkę. Wszystko oczywiście z logo rock radia. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Ponownie słyszymy się jeszcze po 22 w programie Niezły Gość Rock Radia. Będę rozmawiać z autorem kryminałów i thrillerów Marcelem Mosem. No i słyszymy się również jutro od 10. Trzymajcie się, pa!
1: Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, z tej strony Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Za chwilę sobie zapuścimy rewelacyjne hity Nirwany, Climax, Blues Band i nie tylko. A teraz sprawdzamy newsy i pogodę.
2: Fatalne samopoczucie nauczycielicy piąty chce odejść z pracy. Zmierza do końca pakiet CPN, wkrótce rządowa decyzja w sprawie VAT-u. Za chwilę też o kompletnie pijanym kierowcy karawanu.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Według badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Ben O'Connor.
3: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
3: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
5: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
3: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
2: Zmieniamy temat. Wstrzymany ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. To o pośmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Przewoźnikom PKP zaleciło uruchomienie komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H. Lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, grozi nawet dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza. Kobieta jest w areszcie za popełnione czyny. Grozi jej karnie do 12 lat więzienia. Niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, a za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT-u, zapowiedział premier Donald Tusk. Pakiet CPN częściowo wciąż działa, w jego ramach codziennie ustalone są stawki maksymalne na stacjach paliw. Pakiet łagodził gwałtowny wzrost cen ropy związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W dużej mierze sfinansują go firmy paliwowe dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dziś rząd. A ja przypomnę, że zgodnie z pakietem CPN jutro maksymalnie za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 10 groszy, a za olej napędowy 6,44. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barba Poznańska.
6: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
2: Pojazd został namierzony, zatrzymano kierowcę. Karawan natomiast odebrał inny, trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
7: Patrycja Strupińska. To ona stworzyła jedno z pierwszych globalnych imperiów kosmetycznych XX wieku. Wystawę pod nazwą Helena Rubinstein Piękno jest Twoim przeznaczeniem zobaczycie w Muzeum Polin już od jutra. Archiwalne fotografie, kosmetyki, projekty, to wszystko zobaczycie na miejscu. Wstęp na wystawę jest wolny. Teraz zmieniamy klimat na ten muzyczny. Już w najbliższą sobotę na Podzamczu rozpoczną się Wianki nad Wisłą. To oficjalny start lata. Będzie piknik, jarmark, koncerty, plecenie wianków, na scenie m.in. Chrust i OSTR. Na koniec wracamy jeszcze do ciekawych wystaw w mieście. Przed nami wycinki autorstwa Karoliny Sadrzak, laureatki plebiscytu warszawianki 2025 w kategorii zdjęcie roku. Wystawę zobaczycie w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu, przez 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Przelotne opady deszczu możliwe na północnym wschodzie, tam też na Podlasiu i Suwalszczyźnie lokalnie możliwe burze.
0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Legendarna linia basowa jest pięknie zawarta właśnie w tym utworze Another One Bites the Dust, czyli Queen. Jest rock radio, jest klasyka rocka rodem z lat 80., a właściwie to z roku 80. Takie hiciory to my naprawdę uwielbiamy i po prostu kochamy i chętnie słuchamy. Mam nadzieję, że i wy, gdziekolwiek teraz jesteście, czy jeszcze w biurze, czy może już gdzieś tam na pokładzie, przemierzacie korki i próbujecie dostać się do siebie. Pamiętajcie, że niezależnie od tego właśnie, gdzie jesteście, możecie stać się dzisiaj rock'n'rollowcem dnia, czyli osobą, która zechce podzielić się z nami wszystkimi swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą, która wydarzyła wam się ostatnio albo i lata temu. Styl jest naprawdę dowolny. Najważniejsze to, żeby zadzwonić pod 22244066 lub nagrać wiadomość głosową na Messengerze Rock Radia. A do zgarnięcia dzisiaj mam dla was koc Rock Radia, a w nim koszulka i kubek ceramiczny. Także to nie są tanie rzeczy, tego nie dostaniecie w żadnym sklepie mięsnym, nie ma opcji, możecie to dostać wyłącznie od nas, wszystko oczywiście ma logo Rock Radia. No to zapraszam, poszukuję rock'n'rollowca dnia, zgłaszajcie się, opowiadajcie, co wam się przytrafiło, a my słuchamy teraz Garbage.

Garbage Only Happy When It Rains. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. No właśnie, jeżeli chodzi o ten deszcz, to tak sobie patrzę w aktualne mapy pogodowe, no i widzę, że no coraz mniej go jest i coraz mniej będzie, a jutro to już ma naprawdę być cieplutko na południowym zachodzie zwłaszcza, a pojutrze tak, mają wrócić chyba upały, z tego co się orientuję. Także idzie naprawdę gorący weekend, można to fajnie wykorzystać, ale też można oczywiście to zrobić w towarzystwie klasyki rocka. Natomiast już za chwilę ja wam zagram kawałki The Rolling Stones czy Toma Pettiego, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

W tym kawałku Mary Jane to jest taka postać, można by powiedzieć, jak Andzia z kawałka Oddziału Zamkniętego. Możecie się domyślać, o co tutaj chodzi. No i właśnie chodzi o ten ostatni taniec z tą Mary Jane. Tom Petty and the Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Ja natomiast was zapraszam na stronę rockradio.pl, bo tam cały czas trwa głosowanie na klasyczną dziesiątkę Rock Radia. Wydanie numer 205 przed nami. Jak zawsze w piątek po godzinie 18 będziemy sprawdzać, jak głosowaliście przez cały tydzień. Ale w międzyczasie właśnie możecie głosować na kawałki m.in. U2, Janis Joplin, Republiki, Lombardo, Inexes, Dire Straits i nie tylko. Możecie oczywiście przebierać też w innych propozycjach, ale wy też możecie nam wysyłać swoje propozycje kawałków, które chcielibyście zobaczyć najpierw podczas takiego głosowania, a później już w trakcie finałowej klasycznej dziesiątki. Kto wie, może uda się usłyszeć waszą propozycję. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na stronie rockradio.pl. Tam oczywiście też pamiętajcie, żeby zagłosować na klasyczną dziesiątkę, a my wracamy do tego, co mamy teraz na rozkładzie, a jest to zespół The Police i pewna bardzo ważna wiadomość. Message in a Bottle w Rock Radio.

Droga Pani Stevie, czy też z telewizji, jak tutaj śpiewała sama Małgorzata Ostrowska w kawałku Lombardu. W Rock Radio oczywiście najlepsza klasyka rocka podczas tego wtorkowego popołudnia. Już jeden poniedziałek w tygodniu przecież wystarczy. A najlepsza jest informacja też taka, że pomału ten wtorek też już zmierza do końca, a przed nami jeszcze tylko środa, czwartek, piątek, no i dobijemy do tego weekendu. A już za chwilę w Rock Radio dobiją do nas na przykład kawałki Grand Funk Railroad. Także nigdzie nie uciekajcie. Bądźcie cały czas z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.

W Rock Radio uwielbiam to, że mamy do czynienia tutaj z prawdziwymi legendami. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Najlepsza klasyka rocka tylko tutaj. Za chwilę już będzie 16 i w newsach o tej porze usłyszycie, ile można dostać za rzucanie tortem w pewnych ludzi. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński po 16. Przypomnimy sobie świetny hicior Blondie z lat 80. A teraz newsy i pogoda.
2: Jest projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy. Potem ustalenia dotyczące Rosji i Ukrainy na szczycie G7. Będzie też prezydent Poznania o ataku tortem.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą jednak dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej zmiany, mówi premier Donald Tusk.
3: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
2: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony. Na Stany Zjednoczone są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Tegoroczny szczyt G7 we Francji przynosi szereg dobrych informacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Wołodymyr Załański po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie w Turcji, Szwajcarii albo robiąc ukłon w stosunku do Donalda Trumpa w USA. Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć jeszcze tego lata. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który rzucił dziś tortem w prezydenta Poznania. To za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. W sumie po wydarzeniach na sesji Rady Miasta zatrzymano 2 mężczyzn. No, na liście potencjalnych zarzutów jest też zakłócenie właśnie sesji. Tak zdarzenie opisuje prezydent Jacek Jaśkowiak.
4: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
2: Do sprawy obrzucenia prezydenta Poznania ciastem odniósł się m.in. na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Stał się dziś obiektem ataku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Każdy taki atak zasługuje na bezwzględne potępienie, napisał polityk. Sport. Magdalena Fręch przegrała z Niemką Iwą Lis w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek. Z kolei Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Na ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
5: Patrycja Strupińska, zapraszam. Na początek coś dla kinomanów. Przed nami podróż w czasie. W klubie filmowym Pół na Pół. Projekcje odbywają się co tydzień w środę o godzinie 18. Wstęp wolny. Seans przy Puławskiej 20 w Warszawie. Jeżeli nie kino, to może coś na rozprostowanie kości. W Parku Skaryszewskim w Warszawie odbywa się joga. W sumie co wtorek i czwartek o 17.45. Zajęcia są darmowe. Trzeba wziąć tylko swoje maty. A jeżeli nie kino i sport, to może trochę muzycznych klimatów. Muzyczny kolektyw, ciekawe aranżacje i najnowsza płyta. Już jutro po raz pierwszy na żywo w Warszawie. Koncert zagra formacja Ars Latrans Orkiestra. Nową płytę Katarzys będziecie mogli usłyszeć już jutro w klubie Mechanik o godzinie 20. Wstęp na wydarzenie jest płatny.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Słońce i chmury, przewaga tych drugich na północnym wschodzie, tam też deszcz, miejscami burza, wraz z nimi silny wiatr. Maksymalnie od 15 do 23 stopni.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: jak jedwa...
1: No podczas wakacji, podczas jakichś tam szkolnych wypadów to był kawałek obowiązkowy, żeby sobie włączyć go, pośpiewać wspólnie, no i się dobrze bawić. Przede wszystkim Róża Europy, Edyta Bartosiewicz, Jedwab jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Mam nadzieję, że i wy się dobrze tutaj z nami bawicie, a można jeszcze lepiej, bo poszukuję rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która może pochwalić się przed nami wszystkimi czymś spektakularnym, przypałowym. No, sytuacją z życia wziętą, która przydarzyła się wam ostatnio, albo tydzień temu, miesiąc temu, a nawet i 20 lat temu, jak tam chcecie. Można dzwonić pod numer 22244066 lub nagrywać głosówki na Messengerze Rock Radia, a do wygrania mam dzisiaj dla was worek, a w nim koszulka i kubek ceramiczny. Wszystko to oczywiście z logiem Rock Radia, także jest o co powalczyć, jest będzie z czego się napić kawy i herbaty, a będzie też co zabrudzić ewentualnie właśnie takim napojem z tego kubka. To wszystko w tym zestawie. Dzwońcie 22244066 lub głosówki na Messengerze Rock Radia. Wysyłajcie, czekam na rock'n'rollowca dnia, a my lecimy dalej. In Excess i New Sensation teraz w Rock Radio.

Ależ to jest sensacyjna klasyka rocka, czyli In Excess i New Sensation. Jest rock radio, jest klasyka rocka, idealnie wpasowująca się we wtorkowe popołudnie. Odpowiadamy na wasze potrzeby, kiedy to potrzebujecie ewakuować się już z roboty do domu bezpiecznie w korkach. Mam nadzieję, że umilamy wam czas, a za chwilę tak będzie też przy kawałkach Guns N' Roses, Human i nie tylko. Także po prostu pozostańcie z rock radiem.

Ależ to jest prawdziwa energia. Pod to wtorkowe popołudnie idealnie się nadaje, żeby jeszcze sobie trochę dokręcić tej śruby. Human i Polski. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, ale że my nie samą muzyką żyjemy, to mamy też ciekawe rozmowy z niezłymi gośćmi dla was. I dziś po 22 Kuba Kaleta porozmawia z autorem kryminałów i thrillerów Marcelem Mossem. 20 maja wyszła książka Ego i to jest drugi tom cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygar, parze policjantów z Bolesławca. No i wieczorem Kuba z Marcelem wskażą problem związany z postaciami posługującymi się łamaną polszczyzną, omówią istotny dla fabuły wątek stulejarski, no i zastanowią się, czy autorzy i lektorzy efektywnie wykorzystują swoją popularność. To i więcej na pewno się dzisiaj pojawi po godzinie 22 w audycji Niezły Gość. Polecam uwadze, polecam też w imieniu Kuby Kalety, a my lecimy teraz dalej, bo mamy na liście tego legendarnego pana Bob Marley, No Woman, No Cry. Wyluzujmy się trochę przy reggae.

Joe and Jed and the Blackhearts, Bad Reputation. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, która wywołuje u mnie bardzo przyjemne wspomnienia, no bo ten kawałek kojarzy mi się z pewnymi scenami w filmie Shrek, a kiedy ten film debiutował na ekranach, no to pacholęciem jeszcze byłem. No co tu dużo gadać. Po prostu lepsze czasy, tak zwane. Ale teraz też jest przecież wspaniale, no bo sobie tutaj siedzimy i słuchamy wspólnie klasyki rocka, czy to z lat 80., czy 90., a nawet i z 60. Tak jest. Kawałek właśnie tej dekady za chwilę zagrają nam The Zombies, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: drodze.
1: Pogoda w większości regionów dość stabilna. Generalnie nie jest może zbyt ciepło, ale też nie brakuje słońca. Prócz północnego wschodu na Podlasiu i Suwalszczyźnie spodziewajcie się lokalnie burz i ulew, no i silnego wiatru. Na drogach może być więc tam bardzo ślisko, miejscami niezbyt stabilnie. Bądźcie więc bardzo ostrożni.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

jest Rock Radio.

Radiu Klasyka Rocka od Suzy Quattro. Za chwilę już będzie 17 i o tej porze sprawdzimy newsy, a w nich usłyszycie między innymi o tym, że Maja Chwalińska dopięła swego. I bardzo dobrze. Więcej niebawem. Bądźcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 17 zapuścimy sobie prawdziwą petardę od Lynyrd Skynyrd z roku 73. A teraz czas na newsy.
2: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Granat na placu zabaw to historia z Krakowa. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. Powiemy, dlaczego to takie ważne.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega zakład. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. A to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów, dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA-Iran odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock w piątek, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Kompleks położony jest nad Jeziorem Czterech Kantonów. W czerwcu 2024 roku zorganizowano tam szczyt dotyczący agresji Rosji na Ukrainę. Granat ręczny na placu zabaw w parku na krakowskim Prokocimiu. Odkopały go wieczorem dzieci. Na szczęście rodzice w porę zawiadomili policję, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
3: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
2: Dziś granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, by w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
4: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
2: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy tej prestiżowej imprezy przyznali Polce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
5: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa. A organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Maji Chwalińskiej.
6: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
5: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju,
2: który rusza 29 czerwca.
0: Pogoda.
2: Noc pochmurna z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju rozpogodzenia, na wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach na ogół od 7 do 11 stopni, ale na wybrzeżu i południu nieco cieplej, tam nawet do 14.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Liam Gallagher z Oasis, czy też Artur Rojek, wokalista i gitarzysta znany m.in. z Mysłowic. Widzę cię! A dokładnie 16 czerwca 1972 roku ukazał się The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Davida Bowiego. Ziggy Stardust to alter ego muzyka, androgeniczny kosmita, który przybywa na Ziemię w przededniu apokalipsy, by ostrzec ludzkość. Ale zamiast zbawienia, Ziggy staje się gwiazdą rocka, wsiąka w dekadencki świat sławy, seksu, uzależnień i ostatecznie destrukcji. Album to mieszanka glam rocka, hard rocka oraz ballad. Na krążku nie brakuje hitów, które pozwoliły Bowiemu trafić do coraz szerszego grona fanów. Duża w tym zasługa takich singli jak Ziggy Stardust czy też Starman. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. Według magazynu muzycznego Melody Maker jest to najważniejszy album lat 70. XX wieku, a w 2003 roku album został sklasyfikowany na 35. miejscu listy 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: rocznica.
1: W taki właśnie sposób świętujemy rocznicę wydania płyty z Ziggym Stardustem na czele. To David Bowie w Rock Radio, gdzie gramy najlepszą klasykę rocka. I nie zatrzymujemy się, bo za chwilę usłyszycie hiciory Manamu czy Floydów, a za kilka minut rozwiązanie konkursu Rock'n'Rollowiec Dnia. Kto dziś opowiedział nam swoją najbardziej pokręconą historię, dowiecie się zostając z Rock Radiem.

0: Ależ to jest wyśmienita klasyka rocka. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Legendarny kawałek z nie mniej legendarnej płyty, czyli The Wall. Jest rock radio, jest klasyka rocka. A teraz pora w końcu wyjawić wam, kto dziś zostanie rock'n'rollowcem dnia, czyli osobą, która pod numerem 22444066 lub za pomocą głosówki na Messengerze Rock Radia pochwaliła się nam swoją najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. Przypomnę, że dziś do wygrania jest worek, koszulka i kubek ceramiczny. Wszystko z logiem Rock Radia. No to słuchamy. Halo, halo.
1: Od maleńkości jestem zakochany w Suzy Quattro, dlatego mamy pieska, suczkę i właśnie wabi się Suzy Quattro. I 27 Kongres Center w Krakowie odbył się koncert Suzy Quattro, na który jechałem z garczkiem wody, w którym stały kwiaty dla Suzy Quattro. Na bisach, na koncercie wszedłem na scenę, ukłoniłem się, klęknąłem, wręczyłem Suzy Quattro kwiaty, dostałem piękny aplauz od publiczności, miałem przygotowanego winyla i marker, podałem Suzy Quattro, podpisała mi się na winylu, marzenie z dzieciństwa spełnione. I gdy pan, który podszedł do mnie i mnie brutalnie ściągał ze sceny, Suzy Quattro wracając, przesłała mi buziaka. Spełnienie marzeń z dzieciństwa, taki był plan. Pozdrawiam, Awe. Niech rok będzie z wami.
2: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: Red Hot Chili Peppers, By The Way. Pamiętam doskonale ten moment, kiedy pierwszy raz usłyszałem ten numer. No, naprawdę, zwariowałem wtedy. Co tu dużo gadać. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. A już za chwilę usłyszycie u nas m.in. UFO, i to takie prawdziwe, rockowe oczywiście. Będzie też zespół The Kinks, który w latach 60. grał ostro jak nikt inny. Także pozostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Dachowanie osobówki na Krajowej 72 w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Brzeziny. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale jest ruch wahadłowy. Wahadło też na Dolnym Śląsku, na Krajowej 36, odcinek Ścinawa-Wąsosz. W Wińsku doszło do awarii sieci wodociągowej. Utrudnienia mogą potrwać nawet 6 godzin.
0: Klasyka rocka.

0: Scorpions, Still Loving You. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Za chwilę już będzie 18. No i w newsach Rock Radio o tej porze usłyszycie, że Unia Europejska znów zajmuje się poważnymi sprawami, takimi jak wege burger czy wege kiełbasa. Jeśli jesteście ciekawi, o co dokładnie chodzi, pozostańcie z Rock Radiem.
1: Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński po 18:00 w waszych głośnikach zagoszczą Lombard, The Rolling Stones i wielu innych, ale wcześniej sprawdzamy newsy.
2: Nadchodzą upały, jeszcze w tym tygodniu wyraźnie powyżej 30 stopni. Kontrola w szpitalu po doniesieniach o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Wege burger może być, ale wege kiełbasy już nie będzie. Są nowe unijne regulacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wielkimi krokami zbliża się fala tropikalnych upałów. W drugiej połowie tygodnia termometry w wielu częściach kraju ponownie wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku, nawet 35. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda ma się utrzymać w Polsce co najmniej do przyszłego wtorku. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Na razie nie usłyszeli zarzutów, policja nadal szuka zabójcy. Przypomnijmy, wczoraj nieznany sprawca zastrzelił rosyjskiego karykaturzystę Simona Skrepeckiego, który krytykował i wyśmiewał Putina. Policja liczy na pomoc świadków i przypadkowe nagrania z monitoringu, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
3: Chcielibyśmy się zwrócić także z apelem do tych osób, które w godzinach 8:30, 10:30 podróżowały samochodem wyposażonym z widerestrator. O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania.
2: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani funkcjonariusze ABW. Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka wywołały oburzenie opinii publicznej. Kacprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej. Pracując w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
4: Praktycznie cała opinia publiczna była zbulwersowana informacjami na temat zarobków jednego z młodych lekarzy. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
2: Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło sprawę do prokuratury. W stolicy dziś i jutro trwają targi pracy 45+. To wydarzenie skierowane do osób w dojrzałym wieku, które mają problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Mówi jedna z organizatorek, Anna Kielisiak z fundacji Heart and Mind.
5: Są to bardzo niedoceniani pracownicy. Ta grupa jest bardzo lojalna. Tutaj można naprawdę na luzie porozmawiać, dowiedzieć się rzeczy, których na co dzień w urzędzie się nie dowiemy. Wiemy, że po poprzednich targach w niektórych firmach osoby zostały zatrudnione po tym wydarzeniu, bo tu już jest przeprowadzona rozmowa.
2: Miejscem targów jest Warszawska Galeria Młociny. Jutro drugi dzień od 11 do 18. Wege burger zostaje, ale już kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych tylko dla produktów mięsnych. Na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek. Po dzisiejszym głosowaniu zmian w Parlamencie Europejskim potrzebna jest jeszcze zgoda krajów członkowskich.
0: Sport w Rock Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszumowego Wimbledonu. Organizatorzy turnieju przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Kolejny dzień mundialu przyniósł nam kolejne niespodzianki. Cztery mecze zakończyły się remisami, choć miały wyraźnego faworyta. Tak było w przypadku Belgii z Egiptem, Urugwaju z Arabią Saudyjską i przede wszystkim Hiszpanii w starciu z Republiką Zielonego Przylądka. Niespodziankę sprawiła także Nowa Zelandia. Irlandia remisujący z Iranem.
0: Pogoda.
2: Na północnym wschodzie możliwe są jeszcze opady i burze, a w pozostałej części kraju już raczej nie powinno padać. Temperatura wieczorem do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Jutro z kolei od 18 do 24, raczej słonecznie, a w czwartek już do 27.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

brakowało rokowego cukru, no to proszę, tutaj dostaliście go nie tyle co kilogramami, co wręcz tonami. The Rolling Stones i Brown Sugar. Rok 71. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Ja natomiast przypominam o tym, że my w Rock Radio żyjemy nie tylko świetną rockową muzyką, ale też ciekawymi rozmowami z niezłymi gośćmi. I dzisiaj tak właśnie będzie po 22. Kuba Kaleta porozmawia wieczorem z Marcelem Mossem, autorem kryminałów i thrillerów. 20 maja wyszła książka Ego. To drugi tom cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygart, parze policjantów z Bolesławca. No i wieczorem panowie wskażą między innymi problem związany z postaciami posługującymi się łamaną polszczyzną. Omówią istotny dla fabuły wątek stulejarski. No i zastanowią się, czy autorzy i lektorzy efektywnie wykorzystują swoją popularność. Na pewno pojawią się też inne ciekawe i zaskakujące tematy. Ja wiem jedno. Warto włączyć Rock Radio po 22, żeby posłuchać rozmowy z Marcelem Mossem. Zapraszam w imieniu Kuby Kalety, a teraz dajemy jak najgłośniej, żeby posłuchać The Cardigans.

uwielbiam klasykę rocka, przy której można sobie wręcz polatać. To Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly z roku 91. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka. Za chwilę sobie polatamy jeszcze przy hitach Azylu P czy Liquido, a za kilka minut zasięgniemy jeszcze opinii z pierwszej ręki na temat wczorajszego koncertu Foo Fighters. Także pozostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.

pewno wszyscy, jak tu siedzimy, doskonale wiemy, że porządna klasyka rocka uzależnia jak właśnie narkotyk. A tutaj mamy kawałek dosłownie pod takim tytułem od Liquido. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Wczoraj jej natomiast było pełno, ponieważ zespół Foo Fighters przyjechał do Polski. No i szczerze mówiąc, tłumy nie porywały. No z jakiegoś powodu PGE Narodowy nie zapełnił się do ostatniego wolnego miejsca, no ale dzięki temu niektórzy z trybun mieli chyba większą swobodę, żeby zejść na płytę i żeby bliżej popodziwiać zespół, który jest w bardzo dobrej formie. Na koncercie był Mariusz Stelmaszczyk, no i nie umieszkałem go zapytać, jak tam było. No to tylko stwierdził, że na balkonie ma lepszą akustykę. A z tego, co wiem, ma naprawdę niedaleko do Stadionu Narodowego, także wnioski z tego wyciągnijcie sami. A co do setlisty, to wiadomo, że musiały pojawić się takie kawałki jak Learn to Fly, The Pretender, My Hero, Everlong, Best of You i wiele, wiele naprawdę innych hitów. No i oczywiście były też kawałki z ostatniej płyty Your Favorite Toy. No dobra, my wracamy do klasyki rocka. America, A Horse with No Name, teraz w Rock Radio.

The Pretenders, Middle of the Road. Najlepsza klasyka rocka w Rock Radio z lat 80. I jeszcze w tej dekadzie sobie zostaniemy na chwilę, bo za chwilę przypomnimy jeden z największych hiciorów The B-52s. Bądźcie więc z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.

0: drodze.
1: Utrudnienia na A1 koło Łodzi. Zablokowany prawy pas w kierunku Gdańska. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Brak informacji o rannych, ale utrudnienia pewnie trochę potrwają. Kłopot też na A4. W pobliżu Kątów Wrocławskich dwa samochody ciężarowe zderzyły się. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia jeszcze mogą trwać.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Van Halen, Can't Stop Loving You w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, a my już zbliżamy się do 19:00. Za chwilę newsy, a po nich jeszcze więcej świetnych rockowych numerów. Zostańcie więc z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Hej, Turysiek Brzeziński, zaraz po 19:00 przypomnimy sobie genialne kawałki Boba Marleya czy Steppenwolf, ale najpierw sprawdzamy newsy i pogodę.
2: Rząd stara się o stałą bazę USA w Polsce, przyjął uchwałę. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. W piątek zaczyna się Święto Morza, wyjątkowe na setne urodziny Gdyni.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął dziś specjalną uchwałę. W tej sprawie nie ma sporu między rządem a prezydentem, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
2: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu na kanale La Manche. Strzały padły z fregaty admirał Grigorowicz między wybrzeżami Anglii i Francji. Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich. W niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. Do ataku doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
4: Ten, który stał tym karchonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
2: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami niewielkiej Mszany Górnej w Małopolsce. Nie żyje dwoje 19-latków. Chłopak zamordował swoją byłą dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura i policja. Wczoraj wieczorem 19-letni Kacper czekał na swoją byłą dziewczynę przed jej domem. Kiedy wróciła z pracy, zadał jej ciosy nożem i uciekł. A dziś jego ciało na skraju lasu zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.
5: Będą zabezpieczane telefony, inne komunikatory, żeby ustalić, czy między nimi w ostatnim czasie dochodziło do wymiany wiadomości.
2: W tej sprawie prokuratura wszczęła dwa odrębne śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci mężczyzny. Tak zwane małpki prawdopodobnie zdrożeją. Chodzi o małe butelki z mocnym alkoholem. Ministerstwo Finansów planuje podnieść opłaty od tak zwanych małpek z 25 do 100 zł za litr. Pieniądze z tej opłaty miałyby trafić w całości do NFZ-u. Małpki byłyby też droższe, więc rząd liczy na spadek konsumpcji alkoholu. Gdynia przygotowała mnóstwo atrakcji dla mieszkańców i turystów na nadchodzące Święto Morza. Zacznie się w najbliższy piątek, potrwa do 28 czerwca. Będzie można zobaczyć paradę bulwarem nadmorskim, koncerty szantowe, regaty, paradę żeglarską, pokazy ratownictwa morskiego, wystawy, spektakle i podtańcówki. Święto Morza to wydarzenie nawiązujące do tradycji okresu II Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy odbyło się w 1932 roku w Gdyni. W tym roku będzie wyjątkowe. Zbiegnie się ze świętowaniem stulecia Gdyni.
0: Sport w Rock Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Obrońcy tytułu wkraczają do gry dziś w nocy. Pierwszy mecz Argentyny na tegorocznym mundialu. Rywalem Leo Messiego i spółki będzie Algieria. Wcześniej zobaczymy kolejnego z faworytów do zwycięstwa. Francja o 21:00 zagra z Senegalem, a o północy czarny koń turnieju. Norwegia zmierzy się z Irakiem. A jutro o 6:00 rano Austria zagra z debiutującą na Mistrzostwach Świata Jordanią. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Dostała dziś dziką kartę. Polka wciąż odpoczywa po French Open, a do londyńskiego turnieju szykują się pozostali nasi tenisiści. Ze zmiennym szczęściem Hubert Hurkacz pokonał w Halle Andrzeja Rublowa 6-2, 6-3, a Magdalena Fręch przegrała w Berlinie z Niemką Ewą Lis.
0: Pogoda.
2: Jutro 18 stopni na północy Polski, 22 w centrum, do 24 na południu. Przeważnie słonecznie, ale miejscami może padać na północno-wschodnich krańcach i na południowych. A w czwartek z południa zacznie wkraczać do nas upalne powietrze.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Steppenwolf, Magic Carpet Ride, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Pewnie jak już wiecie, jak pewnie doszły was już słuchy, no kończy się pewien etap w naszym życiu. No wiadomo, że szkoda, no ale idziemy dalej. W każdym razie na Facebooku i Instagramie Rock Radia możecie znaleźć post z pytaniem, co najlepiej zapamiętacie z Rock Radia. No tak, no nieuchronnie zbliżamy się do końca pewnego rozdziału. Zanim jednak nadejdzie ten moment, chcemy was właśnie o to zapytać, czyli co takiego zapamiętacie, może to ulubiona audycja, prowadzący, koncert, konkurs, a może historia związana z muzyką, która została z wami na lata. Koniecznie dawajcie nam znać w komentarzach, ale też uwaga, można coś ciekawego od nas za to wyrwać, bo spośród wszystkich odpowiedzi wybierzemy autorów trzech historii, które najbardziej poruszą naszą całą redakcję, a w nagrodę te trzy osoby otrzymają limitowane zestawy gadżetów Rock Radia, czyli świetna pamiątka. Wchodźcie więc na naszego Facebooka i Instagrama Rock Radia i pamiętajcie, że prawdziwy rock nigdy nie umiera, tak jak i teraz, bo słuchamy Heja i kawałka pod tytułem Misie.

Rock Radio, klasyka rocka od Status Quo, czyli In The Army Now, legendarny kawałek z roku 86. W latach 80. jeszcze sobie trochę zostaniemy, bo za chwilę przypomnimy klasykę rocka od Erika Claptona z końcówki tej dekady. Później skoczymy jeszcze do początku lat 90. razem z Alice in Chains. Także nigdzie nie uciekajcie, bądźcie z Rock Radiem cały czas na łączach.

Alice in Chains i Wood. Jest rock radio i jest klasyka rocka. No i ten znak zapytania w tytule tego kawałka jest niezwykle istotny, bo ten kawałek to jest jedno wielkie pytanie, co by było gdyby? A co takiego dokładnie, to można się wczytać w historię Lane'a Staley'a i jego przyjaciół, którzy mieli no, różne problemy z używkami. Niemniej jednak my cały czas zbieramy wasze głosy na klasyczną dziesiątkę rock radia, na notowanie numer 205 waszej ulubionej listy przebojów. Tak jest, w piątek po godzinie 18 wybrzmi to, co wybierzecie przez cały tydzień. No i możecie dokonywać wyboru spośród kawałków, między innymi Aerosmith, Chumbawamby, Jemu, Janis Joplin, ONA, Rage Against the Machine i nie tylko. Jest naprawdę wiele świetnych propozycji. Oprócz tego możecie nam podsyłać swoje ulubione kawałki, które chcielibyście zobaczyć w takim głosowaniu, a później już usłyszeć w finałowej klasycznej dziesiątce. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie rockradio.pl. Tam też znajdziecie nasze rozmowy z niezłymi gośćmi Rock Radia. Można też przy okazji rozwiązać sobie quiz, żeby się zrelaksować. Zapraszam, zachęcam, a my lecimy dalej. Słuchamy teraz Rainbow, Since You've Been Gone.

Lady Punk w Vademecum Scouta, doskonała polska klasyka rocka w Rock Radiu. No i lata 80. znowu królują i jeszcze trochę tutaj pokrólują, bo już zaraz przypomnimy sobie świetne numery Iron Maiden kultu, ale i nie tylko, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Nazareth i Love Hurts w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka i tym kawałkiem się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za dzisiaj. Życzę wam dobrego wieczoru. Na razie.

0: Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach już 20, więc to pora na newsy i pogodę.
2: Jest reakcja rządu po informacji o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Odszkodowanie od linii lotniczej za opóźnienie ma być łatwiejsze. Maja Chwalińska nie będzie musiała grać w kwalifikacjach do Wimbledonu. Finalistka Rolanda Garrosa dostała dziką kartę.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
3: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
2: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków warszawskiego radnego lekarza Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Mimo braku uprawnień w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Choć według medialnych doniesień w czasie tych dyżurów miał też prowadzić działalność polityczną i medialną. Możliwe, że latem rozpoczną się rozmowy pokojowe z Rosją, tak twierdzi szef niemieckiej dyplomacji. Johann Wadepul powiedział, że Władimir Putin może być na etapie, w którym poważnie to rozważa. Tymczasem odbudowa uszkodzonego w rosyjskich atakach zabytkowego klasztoru Ławra Peczerska w Kijowie może potrwać około 2 lat, stwierdził tak dyrektor Kijowskiego Muzeum Narodowego. Zabytkowy klasztor, jeden z symboli Ukrainy, stanął w ogniu po rosyjskim ataku rakietowym i dronowym. Odszkodowania za opóźniony lot mają być łatwiejsze do uzyskania. Unia Europejska przyjęła pakiet zmian dotyczący transportu lotniczego, ma być korzystniejszy dla pasażerów. Między innymi uproszczono drogę do rekompensaty za utrudnienia w podróży. Dodano w sumie 30 nowych przepisów. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który zaczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca. Kto spóźni się z wnioskiem, nie dostanie pieniędzy za czerwiec. Maja Chwalińska dostała dziką kartę, zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team i związek starania o prawo do gry od razu w turnieju głównym zaczęli jeszcze w Paryżu. Polka sensacyjnie dotarła tam do finału Rolanda Garrosa. Ostateczne potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
4: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
2: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. I jeszcze piłkarski mundial. O 21:00 Francja zagra z Senegalem, a w nocy Irak z Norwegią, Argentyna z Algierią i jeszcze na koniec Austria z Jordanią.
0: Pogoda.
2: Jutro dość pogodnie, opady deszczu możliwe tylko na krańcach północno-wschodnich i na południu Polski, a temperatura od 18 na północy do 24 stopni na południu. W czwartek od południa i zachodu wpływać będzie upalne powietrze. W piątek już 30 stopni.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Już dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Cześć, tu Marcel Moss.
2: W pewnym momencie w historii pojawia się Marcin Hordas, który to mieszka z rodzicami, ma marną pracę, gra w Counter-Strike'a i jest odtrącany przez kolejne kobiety i jest on takim przegrywem, incelem.
1: Trochę takim incelem.
2: Albo stulejarzem. Nie wiem, czy
1: tego
2: jest...
1: słowa
2: nie? No to...
1: nie chcę używać. Aha.
2: Ale jest takie słowo.
1: Jest, wiem,
2: to...
1: że jest.
2: No, no właśnie. I teraz tak, powiem ci, że twoja książka, to jest druga książka, w której ja spotkałem się z postacią incela, który ma istotną rolę w fabule, dlatego że, nie przypadkowo, tak, ale akurat tak się stało, że w podobnym, chyba nawet tego samego dnia, swoją premierę miała książka Potępienia Adriana Ksyckiego, w której to książce incel, a raczej środowisko inceli, odgrywa bardzo istotną rolę fabularną.
1: Powiem ci, że ja już sięgałem po tematykę inceli w innej swojej książce i nie przypomnę sobie teraz, której, ale wiem, że robiłem research nawet na ten temat i przeglądałem nawet jakieś fora, i nie mówię tutaj o wykopie absolutnie, jak akurat wykop lubię, ale przeglądałem sobie różne fora właśnie, szczególnie poświęcone, jakby przeznaczone dla mężczyzn, jakieś takie, szukałem jakichś takich właśnie bardzo incelskich komentarzy, które gdzieś tam mógłbym przemycić w fabule, ale no niestety nie przypomnę sobie teraz, w tej chwili, jaka to była książka, ale na 100% w którejś z moich powieści to już się pojawiało, aczkolwiek tutaj oddałem głos temu bohaterowi i on jest jakby znaczącą postacią w tym tomie.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Siekiera, zaproponowanym przez Tomka i Martę w wiadomości na Facebooku. To w ogóle chyba się wydarzyło na moją prośbę.
1: Tak, to było tak, że... Tak,
2: ludzie, zaproponujcie Siekierę.
1: Tak, to jest taka propozycja indukowana i teraz tak, żeby tutaj nie było żadnych skarg, że to jest znany zespół. To jest na prośbę słuchaczy, więc po prostu... Proszę
2: ten
1: posłuchać. No tak, no bo czasem tak jest, że to jest nieznane, to jest białe... No,
2: przestań,
1: słuchacze, nie, słuchacze zgłaszają i my mówimy, tak, no.
2: Już naprawdę, opanuj się trochę, chłopie.
1: Dobra.
2: Kuba się zdenerwował. Matko, byliście świadkami. Dobrze.
1: Meltdown tak mam, no.
2: Siekiera.
1: No.
2: Kwartet pochodzący z Puław, który tworzył w latach 83-87 i później reaktywacja w 2011 roku.
1: Wszystko się zgadza.
2: Wspaniale. I co mi powiesz o tym?
1: Czyli teraz ja referuję, tak?
2: Ależ możemy się podzielić referencją. Albo nie. Dobra, to ja jeszcze chcę powiedzieć, że zespół Siekiera to zespół grający New Wave i punk rocka.
1: No to zależy kiedy. No właśnie, to zależy kiedy.
2: Dlatego powinniśmy teraz wszystko wytłumaczyć.
1: Ten odcinek będzie trwał 10 minut. Dobra, więc tak. Siekiera zaczynała od... No. Co?
2: Może trwać 10 minut.
1: No może trwać, w sumie tak. Wszystko się zmienia.

0: Więc siekiera zaczynała od grania hardcore punka, ale po kilku miesiącach gitarzysta, autor tekstów, no i taki mózg tego zespołu, czyli Tomasz Dzwon Adamski, wymyślił nowy kierunek artystyczny zespołu. Ze składu stopniowo odeszli wszyscy muzycy, poza wspomnianym Tomaszem Adamskim, no i wśród tych muzyków, którzy odeszli, był między innymi wokalista Tomasz Budzyński,
1: którego znacie z Armii, z Izraela i z 2TM23 i z tego, że był wielokrotnie niezłym gościem Ryśka Brzezińskiego.
0: I ten nowy styl wymyślony przez Tomasza Adamskiego to był właśnie post-punk i nowa fala. I właśnie w tym klimacie jest utrzymany jedyny album studyjny wydany za czasów istnienia Siekiery.
1: Czyli nowa Aleksandria. Kiedy

0: to jest jeden z najważniejszych albumów lat 80.
1: Poza oczywiście płytą Fasolek.
0: Polskich, oczywiście. No
1: oczywiście, że tak.
0: To nie dodałam. No.
1: I jeżeli całe życie żyliście pod kamieniem i nie słyszeliście nigdy płyty Nowa Aleksandria, to ja na blogu Pablo's Reviews znalazłem cytat, który bardzo dobrze, moim zdaniem, oddaje charakter muzyki na płycie Nowa Aleksandria. Autorem tego cytatu jest Paweł Pałasz i brzmi on tak. Obsesyjne, nerwowe riffy gitary, uwypuklona sekcja rytmiczna złożona z ostinatowego, czyli powtarzalnego basu, sprawdziłem sobie, co znaczy to słowo, i motorycznej perkusji, elektroniczne tła klawiszowe oraz beznamiętny wokal.
0: I to jest to, ja no. się zgadzam, podpisuję. Bardzo
1: Punkt,
0: lubię
1: kurtyna.
0: Numer, bardzo lubię no. album Nowa Aleksandria.
1: Ale początkowo płyta Nowa Aleksandria była znienawidzona przez fanów tego punkowego wcielenia siekiery. I teraz tak, słuchacze zachwycają się brzmieniem właśnie tej płyty, tak, że jest super brzmieniem, w sensie stylem tak naprawdę. Natomiast ja pozwolę sobie tutaj powiedzieć, że można byłoby po premierze tej płyty powiedzieć, powiedz na osiedlu, oczywiście puławskim, że wyszła nowa płyta, ale na kradzionych bitach. Dlatego, że Nowa Aleksandria to wcale nie jest nowa jakość w muzyce, gdyż ten klimat, te aranżacje zostały mocno zapożyczone od takich zespołów jak Killing Joke przede wszystkim, Joy Division i grupa The Wire. No niestety. A piosenki Margaret brzmią niektóre jak piosenki zespołu Major Lazer. To jest też taka tutaj ciekawostka. Krótko po wydaniu płyty Nowa Aleksandria zespół Siekiera rozpadł się z powodu różnic artystycznych. Muzycy prawdopodobnie nie mogli dojść do porozumienia, od kogo tym razem pożyczą styl.
0: Ej, ale później się zeszli z powrotem. No. W 2008 wydali dwie płyty z archiwaliami na wszystkich frontach świata.
1: I na tej płycie znajdziemy utwory z dema i też koncertowe wersje.
0: Oraz kolejna płyta 1984.
1: I to jest zapis jednej z ostatnich prób przed zmianami w składzie i w repertuarze. Czyli to jest jeden z ostatnich momentów, kiedy Siekiera była jeszcze zespołem punkowym.
0: No i w 2011 wydali kolejny album Ballady na koniec świata.
1: I to jest album z premierowymi utworami nagranymi przez Tomasza Adamskiego, czyli przez no, tego człowieka, który tak naprawdę rządził Siekierą. Mhm. I Tomaszowi towarzyszyli muzycy sesyjni. Co ciekawe, w jednym z numerów na tej płycie gościnnie zagrał Paweł Młynarczyk, czyli klawiszowiec, który grał na płycie Nowa Aleksandria również. No i żeby nie było zbyt nudno, no to ta płyta Ballady na koniec świata jest utrzymana w jeszcze innej stylistyce, dlatego, że są to numery folkowo-rockowe. Białe kruki klasyki rocka.

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Cześć, tu Marcel Mos.
2: Kiedy rozmawialiśmy poprzednio i poprzednio też, powiedziałeś, że jedną z takich twoich największych inspiracji jest saga Zmierzch.
1: Tak.
2: I że każda twoja książka ma coś wspólnego ze Zmierzchem.
1: Tak samo jak z serialem z Archiwum X.
2: Co w takim razie Ego ma wspólnego ze Zmierzchem?
1: Ego akurat nic. Natomiast no, nie da się ukryć, że dużo ma jakichś takich podobnych motywów wspólnych z filmem Milczenie owiec. Tutaj to jest takie moje Milczenie owiec. Mhm. Ten raptor, te wszystkie konfrontacje z nim w więzieniu. Wiesz, ja też się bardzo starałem, żeby ta postać raptora, mimo iż wrzucona przeze mnie w podobne okoliczności co Hannibal Lecter, nie przypominała za bardzo tej postaci. Akurat, wiesz, książki nie miałem okazji czytać, natomiast film Milczenie owiec widziałem wiele razy, więc mniej więcej wiedziałem, w jaki sposób opisać tego raptora, żeby jednak był trochę inną postacią.
2: No właśnie, powiem ci, że ja nawet sobie wynotowałem, że ten wątek, w którym to też muszę się poruszać na pewnym stopniu ogólności, żeby nie zaspoilerować, że ten wątek, w którym policjanci zwracają się o pomoc do raptora, no jako żywo przypomina właśnie podobny wątek z filmu Milczenie owiec i zastanawiałem się, na ile jest to zabieg celowy, świadomy, a na ile nie, no ale teraz już wiem.
1: No to jest taki jakby mój ukłon w stronę Milczenia owiec. Wiesz, ja uważam, że inspirowanie się takimi wielkimi dziełami nie jest niczym złym, zwłaszcza jeżeli ktoś otwarcie to robi. To jest taki ukłon, można powiedzieć, oczko.
2: Tak, a ja też jako czytelnik lubię, kiedy autor żongluje tymi takimi wątkami popkulturowymi i w ten sposób puszcza oko do czytelnika.
1: Tak, tak. Ja też, szczerze mówiąc, to lubię.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Marcel Moss. Cześć.
2: Cześć, witam.
1: Czyli niezły gość Rock Radia. Muszę ci w ogóle zdradzić taki sekret na początek naszej rozmowy, że od kilku rozmów nie podwyższam sobie tego fotela, na którym siedzę, tylko go sobie obniżam i tak jest fajniej.
2: Od czego to zależy?
1: Wiesz co, bo ja sobie podwyższałem, licząc na to, że przepona będzie mi lepiej pracowała, a w efekcie siedziałem zgarbiony nad tym mikrofonem i byłem taki pokurczony i było mi niewygodnie. A teraz jak siedzę niżej, to jestem jakiś taki bardziej wyluzowany.
2: Myślałem, że tu chodzi o takie psychologiczne górowanie nie. nad gościem. A teraz się czujesz pewnie z jakiegoś powodu i się obniżyłeś.
1: No to teraz jestem, w sensie, że żeby za bardzo ciebie nie przytłoczyć, tak, to się obniżyłem.
2: Albo już po tylu rozmowach się czujesz swobodnie ze mną i już wiesz, że nie musisz tutaj żadnych sztuczek stosować.
1: Ale wiesz co, ja chyba nigdy nie stosowałem żadnych sztuczek, no bo jaką miałbym sztuczkę na tobie stosować?
2: Nie, no śmieję się.
1: Że co?
2: No, ale, ja bym cię i tak rozbroił szybciutko.
1: Kurde. No właśnie, bo to nie jest nasze pierwsze spotkanie z Marcelem, dlatego że my się w studiu już dwa razy Rock Radia widzieliśmy, spotykaliśmy. Tak, i zaraz do tego dojdziemy, bo tak, w poprzednio się widzieliśmy w październiku przy okazji premiery Porzuconego Dziecka.
2: Tak, to pamiętam.
1: No, czyli przy okazji takiej trochę reklamy Okna Życia, można powiedzieć.
2: Nie wiem, czy się powinniśmy śmiać z takich tematów, to poważne sprawy.
1: No tak, ale no, żarcik fajny, nie?
2: Jakiś dzisiaj poważny jestem, wybacz.
1: Dobra, ale słuchaj.
2: Pisałem bardzo taką mroczną scenę przez kilka godzin, dlatego jestem trochę taki przymulony.
1: To ja a propos mrocznych scen, to wczoraj sobie, czy ty kojarzysz taką, zaraz przejdziemy w ogóle do sedna rozmowy, kojarzysz jak 4 lata temu wybuchł taki skandal na temat książki, jak się nazywa ta książka? Kurczę, była tam taka bardzo brutalna scena gwałtu, Tarką, Parafil, tak się ta książka nazywała.
2: Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz.
1: Wiesz co, w 2021 roku autor, który nazywa się Bartek Rojny, wydał, ale nie w wydawnictwie Filia, taką książkę zatytułowaną Parafil, w której była opisana scena gwałtu za pomocą tarki do warzyw. I to była scena, która wzbudziła bardzo dużo kontrowersji, no przez swoją brutalność. I to był jeden z takich momentów, kiedy dyskusja o literaturze gatunkowej wylała się również do tych mediów mainstreamowych. W sensie, że się wie, że jakby wykroczyła poza te ramy, no, Bookstagrama na przykład, tak? Czy tam, wiesz, audycji o książkach, czy cokolwiek. I ja wczoraj, bo ja mam niestwierdzone, niezdiagnozowane ADHD, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, i
2: słuchał o sobie.
1: A no to możemy sobie podać rękę. I zespół Aspergera.
2: To nie.
1: I ja czasem po prostu mam takie, jak mi wpada do głowy myśl, to ja się fiksuję na tej myśli i wpadam do króliczej dziury poszukiwania informacji na ten temat. I wczoraj odkopałem z pamięci, jak się ta książka nazywała, i sprawdziłem, co ciekawego, jak się potoczyła dalej kariera właśnie autora tej książki. No i okazało się, że on wydał jeszcze 2 książki, kontynuację tej serii, i od 3 chyba lat na temat jego ani jego twórczości nie pojawiła się żadna nowa wzmianka. Czyli wydał 3 książki i ślad po nim zaginął. Czyli nawet gwałt tarką po prostu nie jest w stanie zapewnić ci wieloletniej kariery na rynku wydawniczym. No i tyle.
2: Ciężko mi cokolwiek powiedzieć
1: na propos
2: ten
1: tych mrocznych scen w ogóle.
2: Wiesz co, ja mam taką zasadę, że staram się jednak nie komentować poczynań kolegów i koleżanek po piórze.
1: Ale to ja komentuję swoimi
2: ustami. Ty komentujesz, a ja słucham.
1: Dobrze, ale nie, w zasadzie wiesz co, ja ciężko mi powiedzieć, czy to źle, czy to dobrze, bo ja tej książki nie czytałem tak naprawdę, tylko ja bardziej komentuję zaistnienie takiego fenomenu.
2: A czy ten autor się wypowiedział na ten temat? Jakiś zabrał głos?
1: Wiesz co, było coś, znaczy ja przejrzałem delikatnie jego Instagram i on faktycznie tam mówił, że no tutaj widzę, że książka budzi kontrowersje, nie tłumaczył się, w sensie nie wycofywał się rakiem z tej sceny, no po prostu napisałem, tak? I nie ma co drążyć tematu.
2: No. Wiesz, no internet też potrafi być bardzo brutalnym miejscem i widocznie zjedli go po prostu.
1: No tak, ale też pytanie brzmi, i to ja nie oczekuję żadnej odpowiedzi od ciebie, bo ja też nie mam żadnej odpowiedzi w swojej głowie, czy jest uzasadnienie dla tak skrajnego epatowania przemocą, tak?
2: Mam zdanie na ten temat i nawet ostatnio o tym rozmawiałem z innymi autorami przy okazji festiwalu literackiego. Wiesz, mi się wydaje, że w pewnym momencie nastąpił faktycznie taki boom na tę brutalność, na te brutalne opisy. I tutaj też muszę podkreślić, że to w przypadku, mówię tu ogólnie, w przypadku wszystkich autorów całego tego gatunku było mocno warunkowane oczekiwaniami też czytelnika. Wbrew pozorom, czytelnicy kryminałów bardzo lubią czytać o rozlewie krwi. Ja prywatnie mogę powiedzieć, że nie przepadam za tym raczej. Chyba bardziej jednak mnie ciągnie do thrillerów psychologicznych. Natomiast zdarzały się takie książki w moim wykonaniu, które też w wielu momentach epatowały okrucieństwem, które zawsze gdzieś tam starałem się motywować jakąś przeszłością, doświadczeniami bohaterów. Natomiast też, co bardzo mnie zaskoczyło, to to, że moje książki, te, które mają najwięcej takich brutalnych scen, są jednocześnie powieściami tymi najlepiej ocenianymi przez moich czytelników i jednymi z tych większych bestsellerów. I kilka takich eksperymentów przeprowadziłem wprost na moich czytelnikach, o czym oni wiedzą. Powiedziałem im to po czasie, że napisałem książkę mocniejszą niż zakładałem. Tak było w przypadku serii o komisarzu Samborze Malczewskim, takiej powieści Polana, Grota, Schron. I to miały być obyczajowe kryminały, w których miało w ogóle nie być brutalnych scen. I taki pierwszy tom był, taki bardziej obyczajowy, detektywistyczny. I on się spotkał z takim mieszanym odbiorem moich czytelników. Więc już siadając do tomu drugiego, powiedziałem sobie, że wóz albo przewóz. I faktycznie poleciałem po bandzie w powieści Grota. Tam są mocne sceny, troszeczkę zainspirowane też prawdziwymi historiami, czy właśnie różnymi serialami. I no i słuchaj, ta książka, kontynuacja sprzedała się, nie wiedziałem w ogóle, że to jest możliwe na rynku książki, ale sprzedała się lepiej od pierwszego tomu.
1: Czyli mimo tego, że ty takiej literatury nie czytasz, to tworzysz ją, kierując się chęcią zysku.
2: Wiesz co, to nie nazwałbym tego chęcią zysku, tylko raczej chęcią też zadowolenia swojego czytelnika, przy czym tutaj muszę podkreślić, że tylko niektóre moje książki mają te mocniejsze sceny, bo akurat te, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, wydaje mi się, że raczej bardziej się skłaniają ku tej warstwie psychologicznej, a już na pewno drugi tom, czyli Ego tej serii, bo to jest książka, którą pisałem bardzo ostrożnie i bardzo mi się spodobało to, że czytelnicy zauważyli to w różnych opiniach w sieci, że w tej książce jest nawet mało przekleństw i bohaterowie, główni bohaterowie paraśledczych, odzywa się do siebie w takim bardzo kulturalnym języku. I w tej całej tej książce na przestrzeni prawie 400 stron występują tylko dwie sceny właśnie morderstw, które też są opisane dość tak szczątkowo. I powiem ci szczerze, że ja się bardzo bałem tego, że ta książka w ogóle położy tę serię, bo no, znam swoich czytelników, w ogóle wiem, jak są czytelnicy tej literatury kryminalnej i się bardzo bałem odbioru, a okazuje się, że moi odbiorcy, moi czytelnicy chyba byli gotowi na taką powieść i właśnie do tego zmierzam, że ostatnio o tym rozmawiałem z autorami na jednym festiwalu. Jak to się potoczy ta literatura kryminalna? Czy ta brutalność zacznie jeszcze bardziej dominować i gdzie jest sufit, gdzie jest granica? I doszliśmy do takiego wniosku, że w pewnym momencie, a może już nawet, dojdzie do tego, czy dochodzi do tego, że autorzy kryminałów sami zaczną odchodzić od tych brutalnych opisów, bo no, proszę mi wierzyć, że wcale nam się nie chce czegoś takiego pisać i ja to widzę, że już powoli to zaczyna gdzieś tam odchodzić i to też we mnie jest taka niechęć. Dlatego cieszę się właśnie, że ta najnowsza książka zbiera tak pozytywne recenzje.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Marcel Moss. Dzisiaj będziemy omawiali jego najnowszą książkę zatytułowaną Ego, która ukazała się 20 maja nakładem wydawnictwa Filia, ale zanim to nastąpi, to jeszcze delikatnie zarysujemy fabułę pierwszej części tego właśnie cyklu, czyli książki Alter, o tym już za moment w Rock Radio.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Marcel Moss. Marcel jest autorem kryminałów i thrillerów i 20 maja ukazał się jego póki co najnowszy tom, czyli książka Ego, która jest kontynuacją powieści Alter, która to ukazała się w październiku ubiegłego roku. Alter to jest pierwszy tom cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygart i ustaliliśmy już, że po wydaniu książki fabuła tej wydanej przez ciebie książki często ulatuje ci z głowy.
2: Wiesz, to też wynika z tego, że ja już od dawna siedzę myślami w zupełnie innych historiach. Natomiast to w ogóle jest zabawna sprawa, bo bardzo często dostaję pytanie, jak ja jestem w ogóle w stanie ogarnąć te wszystkie serie tych wszystkich bohaterów swoich książek. I prawda jest taka, że gdyby nie notatki, które ja zawsze sporządzam przed rozpoczęciem pracy nad daną książką, mogłoby być trudno, ale też właśnie zauważyłem to już dawno temu, że kiedy wracam po dłuższej przerwie do jakiejś serii i już tam zapoznaję się z tymi notatkami i zaczynam pisać kolejny tom, to wystarczy jeden, dwa rozdziały, żeby wszystko do mnie wróciło. Oczywiście ja mam w laptopie otworzony plik PDF z poprzednim tomem, tak na wszelki wypadek, że zawsze tam wyszukuję ewentualnie jakieś wątki, ale to wszystko do mnie wraca, bo to się wszystko zrodziło w tej mojej pokręconej głowie i to w niej siedzi, tylko gdzieś tam głęboko jest na razie ukryte. Ale Ego i Alter jeszcze nie są tak starymi historiami, żebym ich nie zapamiętał.
1: No niemniej jednak zmierzam do tego, że żebym delikatnie przypomniał, albo raczej zarysował fabułę książki Alter. I to jest opis na podstawie opisu na odwrocie okładki i to jest opis, który faktycznie, to jest fajny opis po prostu.
2: Ja wszystkie opisy wymyślam.
1: A, no to słuchaj, to bardzo ładnie opisałeś książkę Alter. I ten opis brzmi tak. Otóż Jakub Krause cierpi na nietypową przypadłość. W każdą sobotnią noc, punktualnie o północy, traci przytomność i przyjmuje osobowość jednego ze słynnych seryjnych morderców. Przez kolejną dobę poluje na swoje ofiary, a kiedy w poniedziałek rano odzyskuje świadomość, nie potrafi sobie przypomnieć niczego z ostatniej doby. W Bolesławcu zostają znalezione zmasakrowane zwłoki Kai Rzeplińskiej. Przy ciele sprawca zostawił list zawierający słowa Teda Bundy'ego. Sprawę bada komisarz Błażej Heller. Do pomocy dostaje młodszą aspirant Malwinę Zygart. Policjantka jest córką słynnego seryjnego zabójcy Raptora, który 10 lat wcześniej zabił żonę Błażeja Hellera. I teraz tak. Ja książkę Alter czytałem. Nie będziemy dzisiaj jej omawiać, dlatego że skupiamy się oczywiście na drugim tomie. Natomiast mam jedno pytanie do fabuły książki Alter. Czy takie przejmowanie cudzej osobowości na okrągłą dobę, bez świadomości, co się robi w tym wcieleniu, czy to jest realne z medycznego punktu widzenia?
2: Szczerze mówiąc, mam duże wątpliwości. Nie słyszałem o takich przypadkach, natomiast też tutaj nie ma się co oszukiwać. Takie zmiany osobowości ani w literaturze, ani w kinie nie są zupełnie niczym oryginalnym. Ja się też nie siliłem się też tutaj jakoś specjalnie na oryginalność. Natomiast bardzo mnie to korciło, żeby właśnie sięgnąć po ten motyw i wpleść w to właśnie tych najstraszliwszych, najsłynniejszych seryjnych morderców. Też trochę tak, może nie tyle gloryfikować ich, bo to absolutnie nie o to chodzi, ale też dzięki temu trochę poczytałem o tych potworach, poznałem lepiej gdzieś tam ich historię, jakieś motywacje, dlaczego w ogóle to wszystko robili, więc to była bardzo ciekawa dla mnie przygoda, ale czy to jest możliwe, tak się zachowywać? Oj, szczerze mówiąc, mam wątpliwości, choć no też nie chcę spoilerować tej mojej książki, z czego to wynika.
1: Ja też spotkałem się z takimi przypadkami faktycznie udokumentowanymi, że dana osoba miała w sobie ileś tam tych osobowości i one częściowo o sobie nie wiedziały, te osobowości, więc takie przyjmowanie cudzej osobowości, powiedzmy, bez świadomości, że się tę osobowość przyjmuje, jest z tego, co wiem, możliwe. Jeśli chodzi o to, czy na okrągłą dobę, no to tutaj już myślę, że to jest bardziej
2: dyskusyjne. To jest zabieg, który zastosowałem na potrzeby fabuły oczywiście, że na okrągłą dobę. Ale wiesz co, pamiętam taki film Split sprzed iluś lat, to był bardzo ciekawy film.
1: Tak, to
2: i
1: był
2: generalnie
1: film, no.
2: Temat osobowości wielorakiej chyba też jest zbadany przez psychiatrów, przez medyków, więc oczywiście takie przypadki osobowości wielorakiej się zdarzają, natomiast osobowości seryjnych morderców, którzy przez jedną dobę polują na ofiary, to już myślę jest trochę wyobraźnia autora.
1: No ale to jest literatura gatunkowa, rozrywkowa, a nie naukowa, tak, medyczna, tak? Więc to też trzeba mieć na względzie. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do książki Ego, czyli do drugiego tomu cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygard, który to tom ukazał się 20 maja nakładem wydawnictwa Filia. I tutaj też opis, wprowadźmy czytelników, słuchaczy w fabułę. W Bolesławcu zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Na zwłokach ktoś wyrył literę R. Taki sam znak przed laty pozostawiał na swoich ofiarach seryjny morderca Roland Zydar, zwany Raptorem. Problem w tym, że Raptor od 10 lat siedzi za kratkami, no i sprawę badają komisarz Błażej Heller i młodszy aspirant Malwina Zygard, prywatnie córka Raptora. Mówiliśmy o tym przy okazji opisu książki Alter, ale to też trzeba podkreślić. No i w momencie, kiedy właśnie policjanci tę sprawę przejmują, no to okazuje się, że niedługo potem w mieście zostają odnalezione kolejne zwłoki. I o tym Ego jest z grubsza, oczywiście bez spoilerów. No i co? Ja mam parę pytań, nawet więcej niż parę pytań do tej właśnie fabuły i te pytania zadam za chwilę.
2: Ja tu się zawsze boję tych twoich pytań.
1: Dlaczego?
2: Zaraz zaczniesz jakieś błędy mi wytykać, jak no, to masz w zwyczaju.
1: Ale to dobrze czy źle?
2: Nie no, wiesz, ja jestem gotowy na wszelką krytykę.
1: Dobrze, no to słuchaj, no to w takim razie już za chwilę przeanalizujemy sobie książkę Ego. W studiu Marcel Moss, no i moja skromna osoba.
0: Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Marcel Moss, autor kryminałów i thrillerów, a omawiamy jego najnowszą książkę zatytułowaną Ego, czyli drugi tom cyklu o Błażeju Hellerze i Marwinie Zygard, czyli o policjantach z Bolesławca, którzy badają sprawę seryjnego mordercy. No właśnie. I tutaj więcej chyba na ten temat powiedzieć nie mogę, poza tym, że Ego zostało wydane nakładem wydawnictwa Filia i że premiera tej książki miała miejsce 20 maja. Akcja tego cyklu toczy się w Bolesławcu. I teraz tak, zapytam cię i prawdopodobnie sam sobie odpowiem na to pytanie, bo chciałem cię zapytać, dlaczego akurat Bolesławiec, a ty mi pewnie powiesz, że no bo tam jeszcze żadna akcja żadnej mojej książki się nie rozgrywała. Czy byłeś kiedyś w Bolesławcu? Nie, nigdy nie byłem. Cały research zrobiłem w oparciu o Google Street View.
2: Właściwie to już nic nie muszę dodawać. Naprawdę, tak było.
1: No słuchaj, to nie jest nasza pierwsza rozmowa, więc wiesz, już na tyle się dobrze poznaliśmy, że...
2: Ale no. Słuchaj, sorry, że ci przerwę. Jesienią jadę do Bolesławca na spotkanie autorskie, już mam to umówione, także planuję zrobić research na temat tego miasta jeszcze większy niż dotychczas robiłem.
1: No to w takim razie kolejne pytanie, które będzie sugerowało, że... raczej nawet nie sugerowało, tylko które chyba udowodni, że nasze rozmowy zostawiają w mojej głowie dużo informacji, dlatego że tak, kiedy rozmawialiśmy poprzednio i poprzednio też, powiedziałeś, że jedną z takich twoich największych inspiracji jest saga Zmierzch.
2: Tak.
1: I że każda twoja książka ma coś wspólnego ze Zmierzchem.
2: Tak samo jak z serialem z Archiwum Mix.
1: Co w takim razie Ego ma wspólnego ze Zmierzchem?
2: Ego akurat nic. Natomiast no nie da się ukryć, że dużo ma jakichś takich podobnych motywów wspólnych z filmem Milczenie owiec. Tutaj to jest takie moje Milczenie owiec. Ten raptor, te wszystkie konfrontacje z nim w więzieniu. Wiesz, ja też się bardzo starałem, żeby ta postać raptora, mimo iż wrzucona przeze mnie w podobne okoliczności co Hannibal,

0: Lecter nie przypominała za bardzo tej postaci. Akurat, wiesz, książki nie miałem okazji czytać, natomiast film Milczenie Owiec widziałem wiele razy, więc mniej więcej wiedziałem, w jaki sposób opisać tego raptora, żeby jednak był trochę inną postacią.
1: No właśnie, powiem ci, że ja nawet sobie wynotowałem, że ten wątek, w którym to też muszę się poruszać na pewnym stopniu ogólności, żeby nie zaspoilerować, że ten wątek, w którym policjanci zwracają się o pomoc do raptora, no jako żywo przypomina właśnie podobny wątek z filmu Milczenie Owiec i zastanawiałem się, na ile jest to zabieg celowy, świadomy, a na ile nie, no ale teraz już wiem.
0: No to jest taki jakby mój ukłon w stronę Milczenia Owiec. Wiesz, ja uważam, że inspirowanie się takimi wielkimi dziełami nie jest niczym złym, zwłaszcza jeżeli ktoś otwarcie to robi. To jest taki ukłon, można powiedzieć, oczko.
1: Tak, a ja też jako czytelnik lubię, kiedy autor żongluje tymi takimi wątkami popkulturowymi i w ten sposób puszcza oko do czytelnika.
0: Tak, tak, ja też szczerze mówiąc to lubię.
1: Chciałem teraz poświęcić kilka słów takim powiązaniom poszczególnych postaci. Nie rozpisałem sobie drzewka, ale wynotowałem sobie, że Malwina Zygard, która jest policjantką, ale jest również córką Rolanda Zydara, czyli raptora, czyli seryjnego mordercy, pracuje w policji, a partnerem jej matki jest komendant Wiktor Godrycki. A jednocześnie ojciec Malwiny, czyli raptor, zabił żonę jej partnera z pracy, czyli Błażeja Hellera. Czy to nie jest trochę telenowelowe?
0: To może tak się wydawać, kiedy to w tej chwili opisujesz, ale myślę, że dla czytelnika to wcale się nie wydaje telenowelowe. Po prostu Malwina poszła do policji właśnie po to, żeby zmyć trochę plamę po swoim ojcu, bo przez wiele lat żyła z tym piętnem właśnie bycia córką seryjnego mordercy. Może troszeczkę telenowelowe jest to, że komendant akurat z jej matką się związał, ale też można to sobie wytłumaczyć w ten sposób, że po prostu komendant przed laty był bardzo żywo zaangażowany w sprawę tego raptora. No i gdzieś tam po drodze po prostu się spiknął z matką Malwiny, prawda? Tak to można wytłumaczyć. Myślę, że to da się jeszcze podciągnąć w te ramy autentyczności. Natomiast to, że Malwina i Błażej są partnerami zawodowymi, też nie jest żadnym dziełem przypadku, bo Malwina chciała z nim pracować, poprosiła komendanta o to, żeby przydzielił ją właśnie Błażejowi, co na początku spotkało się ze sprzeciwem ze strony Błażeja, bo ciężko mu było sobie wyobrazić, że będzie miał pod swoimi skrzydłami córkę swojego największego wroga.
1: I wspominasz właśnie o tym w poprzednim tomie tego cyklu, tak, czyli w Alterze, tak? Jest to tam wyraźnie zaznaczone. No dobrze, to teraz jeszcze słówko na temat konstrukcji fabularnej, dlatego że i teraz tak, tutaj znowu nie chcę spoilerować, więc też na pewnym stopniu ogólności będę się poruszać, dlatego że tak, jedną z ofiar jest niejaka Kamila i policjanci typują na potencjalnego sprawcę pewną osobę z jej otoczenia, ale jednocześnie ty jako autor w zasadzie chwilę później piszesz otwarcie, że, znaczy może nie piszesz otwarcie, ale dajesz to mocno do zrozumienia, że za śmiercią tej Kamili stoi inna osoba z jej otoczenia i my, jako czytelnicy, przez ileś tam stron podążamy tym fałszywym tropem, którym idą policjanci i my wiemy, że no dobra, ale przecież to nie jest ta osoba, czy to nie jest lekko nużące dla czytelnika, w sensie wiesz o co chodzi, że czytelnik wie, że ale zaraz, idziecie w ślepą uliczkę, policjanci. To nie jest ta osoba, wy nie śledzicie tej osoby, co trzeba.
0: Słuchaj, no nie bez powodu o mojej twórczości, szczególnie wśród moich czytelników, mówi się, że trzeba poczekać do tych ostatnich stron, tak, bo tam wszystko się wywraca do góry nogami. Ale ja rozumiem, o czym ty teraz mówisz. Ja sam sobie zadawałem to pytanie nie tylko w trakcie pisania tej książki, ale też później czytając już poprawioną przez moją redaktor wersję. Zastanawiałem się właśnie, jak moi czytelnicy odbiorą tę historię i szczególnie ten przebieg. I tak jak wspominałem wcześniej, że bardzo się obawiałem. Po raz pierwszy chyba tak się bałem odbioru książki. A póki co nie chcę tutaj zapeszać, ale ona ma najwyższe oceny ze wszystkich moich książek i właśnie też, co mi się bardzo spodobało, i to nie są kupione recenzje, wiele osób właśnie mówi, że akcja jest bardzo dynamiczna, że tę książkę w kilka godzin przeczytali. Nic tylko się cieszyć, ale rozumiem, o co ci chodzi.
1: Zwłaszcza, że też podobny zabieg zastosowałeś w Alterze, dlatego że tam też no niby są wszystkie karty na stół wyłożone i ja jako czytelnik też myślałem sobie, no dobra, no to w zasadzie wiemy, kto zabił, tak, i dlaczego. Policjanci gdzieś tam błądzą po omacku i ja wiem, że no, to jest ślepa uliczka, a jednocześnie, tak jak mówisz, na końcu samym okazuje się, że to nie była do końca ślepa uliczka, może tak.
0: No ciężko cokolwiek o tym właśnie akcji powiedzieć. No. Natomiast ja uważam, że jest świetny, ja tak sobie fajnie obmyśliłem. Natomiast, no tak jak mówię, ja też miałem wątpliwości, czy to się przyjmie, ale to się przyjęło. Akurat ta seria jest po prostu troszeczkę inaczej skonstruowana od innych moich powieści, gdzie nie do końca wiemy, co, kto, jak, gdzie, kiedy. Tutaj wiele rzeczy jest wyłożonych na stół, ale...
1: Ale też jest parę rzeczy schowanych pod stołem.
0: Tak.
1: I my nie jesteśmy tego świadomi, że mimo tego, że mamy niby kompletny obraz przed oczami, to na samym końcu jeszcze dokładasz, wiesz, jeden albo dwa elementy i okazuje się, że okej, to jest jednak inaczej niż nam się wydawało.
0: Moim celem jest zszokowanie czytelnika na sam koniec. Zwrot akcji musi być spektakularny i też musi, akurat w przypadku tej książki, z tego co czytam w opiniach, udało mi się właśnie wzbudzić w wielu osobach to poczucie, że rozgryzły tę intrygę.
1: Tak.
0: I wiele osób tak pisało, że zadowolone już czytały ostatnie rozdziały, wiedząc, że udało im się przychytrzyć autora, a potem...
1: Tak, no to mogę potwierdzić. Niezłym gościem Rock Radia jest Marcel Moss, omawiamy jego najnowszą książkę zatytułowaną Ego. Już za chwilę poświęcimy parę słów bohaterom tej właśnie powieści.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Marcel Moss omawiamy najnowszą książkę Marcela, czyli powieść Ego, która ukazała się 20 maja nakładem wydawnictwa Filia. To jest drugi tom cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygart, czyli o policjantach z Bolesławca. Mój drogi, mamy tutaj na teraz naszym blacie, na naszym ruszcie komisarza Błażeja Hellera, ale nie było jeszcze stałego elementu naszych spotkań, czyli nie było jeszcze cytatów. Więc czas na pierwszy cytat, który myślę, że dość trafnie oddaje jedną z cech komisarza Błażeja Hellera. I ten cytat brzmi tak. Błażej oparł się o blat i przez chwilę przyglądał się swoim pupilom. Nigdy nie przypuszczał, że przypadnie mu rola opiekuna dwóch kotów. Nie dość, że był uczulony na ich sierść, to jeszcze nie pałał przesadną sympatią do tych zwierząt. Początkowo miała to być przysługa na miesiąc. Kolega planował wyjechać z żoną do Hiszpanii i potrzebował kogoś, kto zatroszczy się o koty. Miesiąc jednak szybko zamienił się w dwa, potem w pół roku, aż wreszcie Błażej się zorientował, że nikt już nie mówi o żadnym odbiorze zwierzaków. Kilka razy chciał je nawet odwieźć do schroniska, ale zawsze w ostatniej chwili coś go powstrzymywało. Teraz coraz częściej łapał się na tym, że przyzwyczaił się do tupotu ich łap na panelach, a nawet złośliwości katara. I choć nigdy by się do tego nie przyznał, wiedział, że gdyby nagle zniknęły, zostawiłyby po sobie pustkę, którą ciężko byłoby mu wypełnić. I teraz tak, w poprzedniej części, czyli w Alterze, Błażej Heller otwarcie nie lubił tych swoich kotów, które mu kolega podrzucił. Tutaj, w książce Ego, ten stosunek do tych zwierząt się stopniowo zmienia. To jest oczywiście zabieg celowy i to ja mówię za ciebie. I też w ogóle zauważyłem, to chyba też, a może to jest jakaś taka wiedza, wiesz, mniej istotna. Nie wiem, czy też tak masz, ale często w książkach stosunek danej postaci do zwierząt wyraźnie daje nam do zrozumienia, czy mamy do czynienia z bohaterem pozytywnym czy negatywnym. To znaczy, jeżeli jakaś postać nie lubi zwierząt albo robi im jakąś krzywdę, to w ten sposób autor daje nam znać, że to jest bohater negatywny.
2: Ja mam bardzo ciekawą postać zwierzęcą, wilczura, który się nazywa Terror. Mhm. To jest główny bohater serii o komisarzu Samborze Malczewskim. Pojawia się w drugim tomie. Sambor adoptuje go ze schroniska w Gorzowie Wielkopolskim, trochę za sugestią swojej przyjaciółki. I faktycznie w tym drugim tomie relacja człowiek-pies jest bardzo napięta. Nie potrafią się w ogóle dotrzeć, dogadać ze sobą, ale właśnie piękna jest moim zdaniem i też zdaniem czytelników ewolucja tej ich przyjaźni. Tutaj to jest pokazane, tutaj jakby mówiąc już o relacji Błażeja z kotami, to jest oczywiście pokazane trochę mniej tak spektakularnie, widowiskowo, bo koty są trochę innymi zwierzętami niż psy. One nie okazują chyba, ciężko mi to powiedzieć, bo nie miałam nigdy zwierząt, ale one chyba nie okazują aż tak chętnie tej czułości. Wiem, że lubią się przytulać do swoich opiekunów, kłaść gdzieś tam im na brzuchu, ale psy to wiadomo, pies to zacznie szczekać z radości, skakać wszędzie. To jest zupełnie inny rodzaj ekspresji. Błażej, myślę, że on jakby tą swoją dobrotliwość też pokazuje trochę w tej relacji z Malwiną, bo ona też ewoluuje na przestrzeni tych dwóch tomów i tu tak samo jak na początku nie był przekonany, czy powinien przygarniać tę Malwinę pod swoje skrzydła, tak w tym drugim tomie już coraz bardziej, chyba nawet w pierwszym już zaczął się powoli na nią otwierać. Ja uważam, że to jest bohater, tak jak wielu moich bohaterów, Błażej też ma wiele grzeszków na sumieniu. Pojawia się wątek, prawda, długów, które pozostawiła po sobie jego żona i też tam trochę takich nieczystych jego różnych praktyk mających na celu zarobienie jak największej sumy, ale myślę, że jednak w ogólnym rozrachunku udało mi się, szczególnie w tym drugim tomie, gdzieś tam pokazać jego te dobre strony, zwłaszcza właśnie w tym, jak wspierał Malwinę.
1: No tak, pewna taka dynamika jest ukazana postaci Błażeja, więc moim zdaniem jak najbardziej, ale mamy tutaj jeszcze jednego bohatera bardzo interesującego. Mogę wymienić jego imię i nazwisko, zwłaszcza, że ta postać, mimo tego, że jest bardzo istotna dla fabuły, nie jest owiana jakąś taką, wiesz, mgłą tajemnicy. Ona się pojawia w pewnym momencie na kartach książki. W pewnym momencie w historii pojawia się Marcin Hordas, który to mieszka z rodzicami, ma marną pracę, gra w Counter-Strike'a i jest odtrącany przez kolejne kobiety. I jest on takim przegrywem, incelem.
2: Trochę takim incelem.
1: Albo stulejarzem. Nie wiem, czy
2: tego
1: jest...
2: słowa
1: nie? No to...
2: nie chcę używać. Aha.
1: Ale jest takie słowo.
2: Jest, wiem, to... że jest.
1: No, no właśnie. I teraz tak, powiem ci, że twoja książka, to jest druga książka, w której ja spotkałem się z postacią incela, który ma istotną rolę w fabule, dlatego że nieprzypadkowo, tak, ale akurat tak się stało, że w podobnym, chyba nawet tego samego dnia, swoją premierę miała książka Potępienie Adriana Ksyckiego, w której to książce incel, a raczej środowisko inceli, odgrywa bardzo istotną rolę fabularną.
2: Powiem ci, że ja już sięgałem po tematykę inceli w innej swojej książce i nie przypomnę sobie teraz, której, ale wiem, że robiłem research nawet na ten temat i przeglądałem nawet jakieś fora, i nie mówię tutaj o wykopie absolutnie, akurat wykop lubię, ale przeglądałem sobie różne fora właśnie, szczególnie poświęcone, jakby przeznaczone dla mężczyzn, jakieś takie, szukałem jakichś takich właśnie bardzo incelskich komentarzy, które gdzieś tam mógłbym przemycić w fabule, ale no niestety nie przypomnę sobie teraz, w tej chwili, jaka to była książka, ale na 100% w którejś z moich powieści to już się pojawiało, aczkolwiek tutaj oddałem głos temu bohaterowi i on jest jakby znaczącą postacią w tym tomie.
1: A czy czytałeś może taką książkę Przegryw, mężczyźni w pułapce gniewu i samotności?
2: Nie.
1: To jest taki reportaż autorstwa Aleksandry Herzyk i Patrycji Wieczorkiewicz i autorki wniknęły do środowiska polskich inceli i przeprowadziły serię no takich wywiadów tak naprawdę właśnie z użytkownikami różnych właśnie forów poświęconych temu blackpillowi tak naprawdę, czyli takiemu podejściu, że ci mniej zasobni, powiedzmy, czy to jeśli chodzi o urodę, czy pieniądze, mężczyźni, no nie mają tak naprawdę szans na znalezienie sobie kobiety i to jest bardzo interesująca książka.
2: W ogóle cała ta tematyka jest interesująca. Też czytałem właśnie jakieś artykuły, w których swego czasu, w których się wypowiadali właśnie mężczyźni utożsamiający się z tą grupą, że tak to nazwę, bo nie wiem, czy to można nazwać subkulturą, chyba nie.
1: Wiesz co, chyba nie, no bo subkultura ma trochę inne, wiesz, założenia tak naprawdę. No nie.
2: Może mentalnością. No w każdym razie dużo tutaj jest takiej frustracji w tych mężczyznach.
1: Tak.
2: Też myślę, że generalnie w życiu zawsze łatwiej jest za swoje niepowodzenia, jakieś tam swoje braki, czy swoje poczucie braku satysfakcji posądzać innych ludzi, oskarżać o to, że nie wychodzi nam z powodu innych, tak? Mhm. Tutaj jest obwinianie też kobiet. Jestem sam, bo po prostu kobiety patrzą na zasobność portfela, tak? Albo kierują się tylko wyglądem, a nie dostrzegają mojej pięknej duszy. Takich oskarżeń jest mnóstwo ze strony wielu właśnie takich mężczyzn i w pewnym momencie ta samotność może i też wpływ innych osób w internecie, prawda? Bo to jest trochę taki efekt kuli śnieżnej, bym powiedział. W pewnym momencie to sprawia, że gdzieś tam ta czara goryczy się przelewa i rozpoczyna się hejt, nienawiść. Też słyszałem o różnych przypadkach, kiedy to wykraczało poza internet.
1: Tak, to w Stanach Zjednoczonych.
2: Szczególnie w Stanach,
1: tak,
2: właśnie.
1: W Stanach Zjednoczonych kilka szkolnych strzelanin było, czy ich sprawcami byli tak naprawdę właśnie chłopcy, mężczyźni młodzi, którzy identyfikowali się z tą incelosferą, powiedzmy.
2: Tak, w Polsce to jeszcze nie jest aż tak groźne, mam nadzieję, że nie będzie, ale właśnie swego czasu czytałem dużo różnych takich doniesień właśnie z zagranicy, właśnie USA moim zdaniem szczególnie miejsce. W ogóle w USA ostatnimi czasy nie jest zbyt bezpiecznie chyba.
1: No, chyba nie.
2: No niestety.
1: No. Niezłym gościem Rock Radia jest Marcel Moss. Rozmawiamy o jego najnowszej książce zatytułowanej Ego. Już za chwilę porozmawiamy sobie trochę o języku, którym operujesz na kartach tej powieści. No i tutaj, słuchaj, czekałeś, aż będę się czepiał. No to teraz się trochę poczepiam już za chwilę.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Marcel Moss, a omawiamy najnowszą książkę Marcela, czyli powieść Ego, czyli drugi tom cyklu o policjantach z Bolesławca, czyli o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygard. To jest książka, która ukazała się 20 maja nakładem wydawnictwa Filia i jest to, jest thriller.
2: Wiesz co, ja bym to właśnie chyba bardziej podciągnął pod thriller. Mhm. Mimo, że jakby seria jest kryminalna, ale w serii właśnie tutaj, w tych dwóch książkach Alter Ego, mimo, że też są właśnie wątki kryminalne, jest śledztwo, morderstwa, to ja jednak cały czas kładę większy nacisk na tę warstwę psychologiczną.
1: Też mam takie wrażenie, dlatego moim zdaniem jest to jednak bardziej thriller. I teraz tak, mam tutaj trzy cytaty, jeden po drugim, bo to są cytaty, które się splatają w jedną logiczną całość. Cytat numer jeden brzmi tak. Już miał wrażenie, że cała rozmowa zakończy się jedynie długim, chaotycznym monologiem, gdy nagle Weronika wspomniała o niejakiej Pauli. Kto to jest? Zapytał zaintrygowany. To najlepsza przyjaciółka Kamili, Hiszpanka. I drugi cytat. Kamila była moja najlepsza przyjaciółka, prawie jak siostra. Ona znała mnie lepiej niż ktokolwiek, wyznała Paula. Błażej i Malwina wymienili szybkie spojrzenia. Oboje byli zdumieni jej poprawną polszczyzną i przyzwoitym akcentem. I cytat numer 3. Tutaj nadal się wypowiada Paula. Kamila chciała związek otwarty. Konrad musiał to przyjąć, jeśli chciał być z nią. To znaczy, że Kamila spotykała się z innymi mężczyznami? Komisarz spojrzał na nią zaskoczony. Nie wiem, może tak, może nie, ale ona była wolna dusza. Chciała miłość i rodzina, ale nie chciała być własność. To była granica, której nie przekraczała. I teraz słuchaj, moim zdaniem, żeby lepiej oddać tutaj to, że rozmawiamy jednak z Hiszpanką, ja bym to napisał tak, uwaga. Ona być wolna dusza, ona chcieć miłość i rodzina, ale ona nie chcieć być własność. To być granica, której ona nie przekracza.
2: No, może i tak, ale już wiesz. Chciałem, żeby to było troszeczkę bardziej literacko, że tak to ujmę. Żeby gdzieś tam czytelnik wiedział jednak, że...
1: Że to nie jest Polka.
2: Tak, że to nie jest Polka, ale też nie chciałem za bardzo jakby upraszczać tego.
1: A nie uważasz, że trochę wyszło to karykaturalnie?
2: No wyszło, ale przynajmniej czytelnik widzi, że autor to pisał.
1: Ja powiem ci, że jestem bardzo ciekawy, dlatego że wiem, że audiobook się nagrywa. I będzie go czytać pewnie Filip Kosior,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: Jestem bardzo ciekawy, jak Filip Kosior zinterpretuje właśnie wypowiedzi Pauli.
2: Może muszę napisać do Filipa i go poprosić.
1: Nie mogę się jak znam książki czytane przez Filipa i też w sumie poznałem Filipa, bo tutaj dwa razy był gościem, to na pewno podejrzewam, że zrobi to tak, że czytelnik i autor i pewnie wydawca będzie usatysfakcjonowany.
2: No ja się nie boję o Filipa akurat. Wiem, on czyta bardzo dobrze. On w ogóle świetnie wszystkie książki czyta i uważam, że bardzo dobrze pasuje do moich thrillerów.
1: No słuchaj, jeżeli...
2: Niech mnie ratuje w takim razie.
1: Jeżeli autorzy i wydawcy tak jakby... zatrudniają Filipa, żeby wybił sprzedaż danej książki, no to myślę, że to świadczy o nim jak najlepiej.
2: Tak, wiesz, ja w tej chwili mam dwóch lektorów, jeszcze mam pana Janusza Zadurę, który czyta moje dwie serie.
1: Też super lektor w
2: tak,
1: ogóle.
2: Tak, i uważam, że wiesz, rynek audiobooków jest troszeczkę inny niż rynek książek na przykład papierowych. Ja lektorów i pisarzy w tym świecie audio porównuję właśnie trochę do tekściarzy i piosenkarzy, wokalistów. I my, pisarze, jesteśmy takimi... Często też używam porównania właśnie Maryla Rodowicz i Jacek Cygan, czyli taki słynny duet, prawda, piosenkarka tak. I tekściarz. I większość osób, słysząc jakieś piosenki, hity legendarne Maryli Rodowicz, to sobie myśli, kurczę, Maryla... Wiąże to z Marylą, jaką ona ma fajną piosenkę, ale tak naprawdę to jest albo piosenka napisana przez Jacka Cygana, albo przez Agnieszkę Osiecką. Oczywiście z całym szacunkiem do Maryli Rodowicz, to jest legenda, ale wiesz, o czym próbuję powiedzieć.
1: Tak, wiem, że można dobrą książkę położyć słabym czytaniem, bo też niestety, ale miałem okazję posłuchać kilku książek czytanych przez znane osoby, aktorów, którzy swoją interpretacją sprawili, że mnie się tę książkę gorzej odbierało.
2: Tak, bo jakby zmierzam do tego, że w tym świecie audio to musi zagrać na obu płaszczyznach i tak właśnie też jak to między innymi właśnie w tym świecie muzyki musi zagrać ze sobą, bo nawet największy hit, jakaś najfajniejsza, najbardziej chwytliwa piosenka może być położona przez złego wokalistę.
1: Ale też wiem z drugiej strony, bo to też mi Filip sam mówił, że zgłaszają się do niego wydawcy, którzy wiedzą, że po prostu mają słabo tobą książkę i liczą na to, że Filip, tutaj cytat, tak zachachmęci swoim głosem, że sprawi, że ta książka nie będzie brzmiała tak źle. Ja nie mówię oczywiście, nie podał mi żadnych konkretnych tytułów, więc ja mogę tylko się domyślać, o które książki chodzi, a być może nawet ich nie czytałem, nie słuchałem. Natomiast no, Filip Kosior jest jednym z tych lektorów, którego ludzie słuchają nie tylko dlatego, że czyta dobrą książkę, tylko dlatego, że to on czyta tę książkę.
2: To prawda i ja to chyba powiedziałem, kiedy jeszcze lubiłem napić się piwka w zeszłym roku Filipowi. Po kilku piwkach to powiedziałem, że po prostu trzeba korzystać z tego, że jest się na topie, trzeba się na maksa nachapać.
1: Tak.
2: I cieszyć się, tylko i wyłącznie właśnie cieszyć się z tego, że jest zainteresowanie.
1: Tak, Filip Kosior jest w swoim absolutnym piku i gdybym był na jego miejscu, bym robił wszystko, żeby tę cytrynę wycisnąć do ostatniej
2: kropli. Nie ma jakby innego przepisu, trzeba wyciskać cytrynę i tyle.
1: No tak.
2: Na tym polega życie, bo słuchaj, w życiu, w karierze, w ogóle w całym życiu nigdy nie jest się niezastąpionym i prędzej czy później pojawi się ktoś kolejny, kto zafascynuje ludzi, więc trzeba wykorzystywać na maksa swoją chwilę.
1: I ja się zgadzam w pełnej rozciągłości, dlatego też, wiesz, jak widzę na przykład, nie wiem, że tobie się książki dobrze sprzedają, to myślę sobie, kurde, no to pisz kolejne, tak? Wydawaj kolejne.
2: No właśnie, słuchaj, bo też właśnie gdy dostaję pytanie, dlaczego tyle tych książek wydaje? I ja wiem, jak autorzy seryjni, już o tym nieraz mówiłem, ja wiem, jaka narracja została nakręcona na nas, też między innymi przez innych autorów.
1: Którzy mniej, z mniejszą częstotliwością
2: tak,
1: wydają.
2: Tak, ja wiem, jak to może wyglądać w oczach wielu osób, ale ja sobie zadałem takie pytanie w pewnym momencie. Chłopie, z roku na rok coraz więcej osób czyta, kupuje twoje książki. Nie widać, żeby w ogólnym rozrachunku ich odbiór jakoś się zmienił na gorsze. Jest, uważam, wręcz przeciwnie. Cały czas jest bardzo dobry ten odbiór, nawet lepszy. No, wiadomo, że trendy się zmieniają. Za kilka lat może już ludzie będą czytali chętniej inne nazwiska, więc kiedy masz tę swoją chwilę, kiedy jesteś w formie, masz pomysły, no to co, mam czekać rok z kolejną premierą, bo ktoś tam zaczął jęczeć w internecie, że zbyt często? No, interesuje mnie tylko to, że moi czytelnicy nie narzekają, bo oni chcą tych książek.
1: A są też tacy autorzy, to znaczy ja to mogę powiedzieć z własnej obserwacji, nie jest to poparte żadnymi tam liczbami ani badaniami, natomiast są tacy autorzy, którzy w mojej ocenie kilka lat temu byli w absolutnej topce, a minęło trochę czasu i mam wrażenie, że ten peleton im trochę odjechał i że oni muszą teraz walczyć o to, żeby wrócić na ten szczyt.
2: Owszem, są takie nazwiska, tutaj absolutnie nie będę wymieniał nazwisk, które ja uważam, że troszkę zostały za peletonem, bo tu absolutnie nie chodzi o to, żeby wskazywać nikogo, a poza tym to jest tylko moja subiektywna opinia.
1: I moja również.
2: Natomiast uważam, że to też jest część życia, część tego cyklu. No kto wie, może za kilka lat mi odjedzie z jakiegoś powodu peleton. Też, wiesz, my ludzie generalnie mamy taką też tendencję do, i myślę, że to jest też problem, to też składa się na ten hejt, który się wylewa w sieci bardzo często. My mamy tendencję do patrzenia, do interpretowania cudzych sukcesów jako swoich porażek. A tak naprawdę to, że komuś się coś udaje bardziej niż mnie, to nie znaczy, że mi się nie udaje. No po prostu każdy gdzieś tam ciężko pracuje na swój rachunek, każdy ma różne pomysły, każdy ma różną charyzmę, różne zaplecze marketingowe i jedni się wybijają, inni się mniej wybijają, inni się w ogóle nie wybijają. No tak wygląda ten świat. Więc to, że ktoś został za tym peletonem, to może być spowodowane różnymi czynnikami i myślę, że też kluczowe jest to, czy te osoby się czują dobrze z tym, że dalej mogą wydawać kolejne powieści, a jeżeli się czują źle z tym, że już nie są na szczycie, no to po prostu muszą próbować wrócić, a skoro już raz na nim były, to znaczy, że wiedzą też, co robić, żeby się znowu tam spiąć.
1: Niezłym gościem Rock Radia był Marcel Moss. Dzięki.
2: Dzięki.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.